I jak to zwykle bywa, po tak zwanym szybkim weekendzie pojawia się długi nowy tydzień. Dzień dobry, witajcie w poniedziałek, Arkadiusz Pięczewski. Kłaniam się i pozdrawiam, zapraszam na nasze poranne spotkania od poniedziałku do piątku. Jestem

0: z wami, a dzisiaj właśnie poniedziałek, 27 dzień lipca, to 208 dzień roku, do końca którego zostało nam 157 dni. Słońce wstało o 4:48, zajdzie o 20:55. Dzień trwa 16 godzin i 7 minut i jest już krótszy od najdłuższego o godzinę i 9 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 57 dni. Myśl na dziś jest taka: za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj, powiedział Mark Twain. To może warto właśnie zacząć dzisiaj od pozytywnych rzeczy. Wstańcie rano, uśmiechnijcie się i zacznijcie ten dzień z uśmiechem, a ja uśmiecham się do was i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: jak ty.
1: Być może część z was jeszcze pamięta, że był sobie taki serwis, który nazywał się Nasza Klasa, właściwie nazywał się NK, potem Nasza Klasa. To wtedy szukaliśmy przyjaciół, znajomych z lat szkolnych, spotykaliśmy się, było, minęło. No i tak właśnie się stało, że 27 lipca w roku 2021, po ponad 14 latach, zakończył działalność polski serwis społecznościowy Nasza Klasa. W roku 1896 Giulermo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. W roku 1924 w Paryżu zakończyły się 8-letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów pierwszy w historii medal olimpijski, srebrny dla Polski, zdobyła drużyna kolarzy torowych. A w roku 1930 reprezentacja Polski wygrała trzecią olimpiadę szachową w Hamburgu. W szachy to my jesteśmy dobrzy. Albo byliśmy. W roku 1940 odbyła się premiera filmu animowanego I Walt Here, w którym zadebiutował królik Bugs. W roku 65 w klinice w Japonii lekarze dokonali pierwszego na świecie udanego przyszycia amputowanego w wypadku kciuka. W roku 1979 to już muzycznie ukazał się album Highway to Hell australijskiej grupy AC/DC, a w roku 1980

0: 1973 Madonna wydała swój debiutancki album pod tytułem Madonna. Taka krótka historia 27 lipca na początek dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Siema! Nossa!

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Za nami warsztaty rzemieślnicze w Kasztelu Słupskim. O nich już za chwilę powiemy Wam także o budżecie obywatelskim powiatu lęborskiego oraz usłyszycie o nowym orniku powstającym w Redzie. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rozpoczęły się prace budowlane przy szkole podstawowej nr 6 w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać.

0: korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Prace ruszyły pełną parą, trwają roboty ziemne i na miejscu zobaczymy głównie koparki i wywrotki. Wkrótce przy szkole podstawowej nr 6 w Redzie powstanie obiekt sportowy.
1: Będzie boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni, będzie boisko takie wieloużytkowe, bo i do siatkówki, i do koszykówki, czyli standardowo jak na każdym Orliku, szatnie, toalety, bieżnia prosta 60-metrowa, oświetlenie, monitoring.
0: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Inwestycja budziła wątpliwości wśród okolicznych mieszkańców, dlatego wypracowano kompromis.
1: Boisko będzie pod nadzorem docelowo MOSiR-u i będziemy je na przykład zamykać i wyłączać oświetlenie o godzinie 20, bo oświetlenie na takich boiskach jest dość intensywne, żeby też nie przeszkadzało okolicznym mieszkańcom.
0: Dodaje Richert. Nowy Orlik wraz z pełnym zapleczem powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 6, a głównymi beneficjentami kompleksu będą jej uczniowie. Popołudniami miejsce to będzie dostępne także dla mieszkańców Redy. Inwestycja ma zakończyć się do końca listopada. Koszt budowy kompleksu sportowego to 2 400 000 zł. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanemu w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik edycja 2024. Mieszkańcy powiatu lęborskiego mogą zdecydować, które projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027. Do tegorocznego głosowania zakwalifikowano 15 inicjatyw, a wybór należy teraz do mieszkańców. Głosowanie rozpoczęło się 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się projekty dotyczące sportu, rekreacji, ekologii, historii oraz wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Mieszkańcy mogą wybierać między innymi inicjatywy związane z rozwojem stref sportowych, wypoczynkowych, organizacją wydarzeń rodzinnych, żeglarstwem czy zachowaniem pamięci o lokalnej historii. Na liście znalazły się także pomysły dotyczące budowy tężni solankowej, organizacji wydarzeń ekologicznych i profilaktycznych oraz tworzenia nowych miejsc aktywnego spędzania czasu. Głosowanie odbywa się poprzez internetową platformę budżetu obywatelskiego powiatu lęborskiego. Każdy mieszkaniec powiatu może oddać po jednym głosie w dwóch kategoriach na projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie. Głosy można oddawać do 31 sierpnia. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły otrzymają środki i zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W Kasztelu Słupskim odbyły się kolejne warsztaty rzemieślnicze. Tym razem uczestnicy poznawali tajniki pracy kowala i pod okiem instruktora wykuwali ozdobne elementy z rozgrzanego metalu. Zajęcia zorganizowano w czwartek 23 lipca. Podobnie jak podczas wcześniejszych warsztatów, wszystkie miejsca zostały zajęte. W lipcu w Kasztelu odbywały się również spotkania poświęcone m.in. witrażom, piwowarstwu, wilgniarstwu, kaletnictwu i produkcji mydła. W obiekcie na bulwarach nad Słupią można też oglądać wystawę zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych na Słupskim Starym Rynku. Zaprezentowano m.in. monety, fajki, przedmioty codziennego użytku i elementy uzbrojenia. Ekspozycja będzie dostępna do końca sierpnia od wtorku do piątku w godzinach 14-18, a w weekendy od 12 do 16.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca mieliśmy dzisiaj w okolicach 4:48. To będzie raczej niezbyt upalny dzień, a potencjalnie także mokry i to szansa na opady jest naprawdę duża. Na brak chmur też nie będziemy narzekać, co najwyżej możemy narzekać na ich nadmiar. Na termometrach dzisiaj okolice 19 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, nieznacznie cieplej w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a nieznacznie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ust.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek do pracy. Szczególne pozdrowienia przesyłam wszystkim tym, którzy akurat są po urlopie i w tej chwili muszą rozpocząć swój nowy tydzień pracy. Ciekawe, czy to łatwiej, czy to trudniej, nie wiem, bo nie miałem jeszcze urlopu. Nie wiem, czy w tym roku ten urlop to był dobry urlop, chyba że byliście gdzieś w ciepłych krajach i właśnie wracacie opaleni, będziecie się chwalić w pracy swoją opalenizną. Czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj język polski, który jest trudnym językiem i czasami różne słowa oznaczają różne rzeczy. Pada pytanie. Zawód treser. Czyli co? Trenuje pan zwierzęta? Nie. Treser na pizzę w pizzerii. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy trą ser i tych, którzy są treserami, na przykład zwierząt. I w ogóle wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam w poniedziałkowy poranek. Zachęcam i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
9: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
10: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102,

0: Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
4: Tankowanie coraz droższe. Za chwilę prognozy ekspertów. Potem walka z ogromnymi pożarami w Hiszpanii i Francji. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Marcin Krzemiński. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli. Zwłaszcza właściciel aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
5: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty. Także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr. Mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
4: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O poranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny. Co najmniej

0: i 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z kolei z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiS-u ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
1: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
0: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już niedługo rozpocznie się okres dożynkowy. Urząd Gminy Luzino już teraz rozpoczyna przygotowanie do święta plonów. Organizatorzy zapraszają wystawców, rękodzielników, twórców oraz przedsiębiorców do udziału w wyjątkowym święcie plonów organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie. Jeśli chcesz zaprezentować swoje produkty, rękodzieło lub ofertę gastronomiczną i handlową podczas wydarzenia, okazja do zgłoszenia jest do 30 sierpnia. Kartę zgłoszenia można przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, złożyć osobiście w siedzibie GOK Luzino lub przesłać skan dokumentu mailowo na adres warsztaty@gok.luzino.pl. Już teraz poznaliśmy niektóre z atrakcji planowanych na tegoroczne dożynki. W programie m.in. przemarsz korowodu, turniej sołectw oraz koncerty gwiazd Minimax, Łobuz i Weekend, zakończone pokazem fajerwerków. 19-letni kierowca stracił prawo jazdy po tym, jak w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km na godzinę. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w Mostach w powiecie lęborskim. Okazało się, że było to kolejne takie wykroczenie na jego koncie. Do kontroli doszło podczas działań lęborskiej drogówki. Funkcjonariusze zmierzyli prędkość Skody poruszającej się przez miejscowość i ustalili, że samochód jechał 103 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec Gdańska, który uprawnienia do kierowania pojazdami posiadał od 15 miesięcy. Młody kierowca wcześniej był już karany za przekroczenie prędkości i przed zatrzymaniem miał na koncie 12 punktów karnych. Za jazdę w Mostach policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 3000 zł, dopisali 13 punktów karnych i zatrzymali prawo jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca, który przekroczy prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę, traci uprawnienia na 3 miesiące. W tym przypadku dodatkowo 19-latek przekroczył dopuszczalny limit punktów karnych. Po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy będzie musiał przejść procedurę odzyskania uprawnień. Słupsk przygotowuje kompleksowy plan ochrony miejskiej zieleni. Pierwszym etapem będzie pełna inwentaryzacja drzew, parków, skwerów i alei z uwzględnieniem materiałów archiwalnych i historycznych opracowań. Miasto planuje również szczegółowe badania 300 najcenniejszych drzew. Wybrany w przetargu dendrolog oceni ich stan zdrowotny i przygotuje indywidualne zalecenia dotyczące pielęgnacji oraz ochrony. Kolejnym działaniem będzie mikoryzacja, czyli wprowadzenie do gleby pożytecznych grzybów wspierających rozwój korzeni, pobieranie wody i odporność drzew na choroby oraz trudne warunki środowiskowe. W miejscach, w których stwierdzone zostaną ubytki, zaplanowano nowe nasadzenia. Projekt realizowany jest w ramach programu Przyszłość w Równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska. Mieszkańcy miasta Hel inwestują

0: petycje biorą w swoje ręce. Trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2026. Burmistrz Helu zaprasza do głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim. Projekt nosi nazwę Nowy Morski Przystanek w sercu Helu. Głosowanie ruszyło 21 lipca i potrwa do 5 sierpnia. Ogłoszenie wyników nastąpi z kolei 8 sierpnia. Punkty do głosowania w helskim budżecie obywatelskim 2026 zlokalizowany został w Urzędzie Miasta Helu, punkt obsługi interesanta przy ulicy Wiejskiej 50. Głosy oddawać można także poprzez internet na stronie internetowej bip.hel.eu w zakładce Budżet Obywatelski edycja 11. Tegoroczna kwota budżetu wynosi 75 tysięcy złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Ten tydzień bardzo ciekawy będzie, jeśli chodzi o temperaturę przede wszystkim, bo zaczynamy go raczej niezbyt wysokimi temperaturami, a zakończymy naprawdę solidnymi. Jeżeli się prognozy pogody nie zmienią, no to w piątek nawet 29 stopni będziemy mieli, a dziś 10 stopni mniej, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, okolice 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, no i odrobinę chłodniej jak zwykle w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba czy też Ust.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Gdyby wam przyszło do głowy, że poniedziałek to taki nudny dzień i trzeba znowu iść do tej pracy, to możecie sobie skombinować szczudła i pójść na szczudłach na przykład do pracy. Bo dzisiaj mamy dzień chodzenia na szczudłach i dzisiaj dzień również wszystkich samotnych. Mam nadzieję, że takich samotnych osób jest jak najmniej i będzie jak najmniej. Mam nadzieję, że każdy z was ma kogoś, z kim może porozmawiać. Ale pozdrawiam wszystkich tych, którzy samotnie słuchają o poranku radia. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. Poniedziałek, 27 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzą Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lila, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Liloza, Tomisława, Innocenty, Panteleon i Przebor. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. I rzeczywiście burze mogą pojawiać się w tym tygodniu. Szczegóły pogodowe po godzinie 8 w naszym porannym programie, ale powiem wam tak, że synoptycy znowu zapowiadają, że idą upały. Jeszcze nie wiedzą, dokąd idą i dokąd przyjdą i czy na pewno do nas, ale zapowiedzi są takie, że w tym tygodniu to już naprawdę będziemy mieli, gdzie nie gdzie, ale nie wszędzie, ale będziemy mieli upał. To się zobaczy z tym upałem.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na

0: konsultacje i zabiegi.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Natalii, a to kobieta, która wnosi mnóstwo świeżości i potrafi zmienić każdy zwykły dzień w prawdziwe święto. A dzisiaj to święto Natalii. W codziennym życiu Natalia to synonim bystrego umysłu, świetnej organizacji i niezwykłej pasji. Posiada artystyczne wyczucie, naturalną ciekawość świata oraz niezwykłą determinację, gdy coś postanowi, dąży do celu z wielkim uśmiechem i niezrównaną klasą. Prywatnie to osoba o niezwykle ciepłym sercu, niesamowitym poczuciu humoru i wielkiej wrażliwości. Przyciąga do siebie ludzi swoją autentycznością, szczerością oraz empatią. Przy Natalii po prostu nie da się nudzić. Prawdziwy wulkan uroku, wielka dusza i wspaniały blask. Czas na Julię. To ona w naturalny sposób przyciąga wzrok, czaruje dojrzałością i wnosi ze sobą mnóstwo ciepłego, pięknego światła. Julia to synonim bystrej intuicji, ogromnej wyobraźni i estetycznego wyczucia. Posiada niezwykłą dyplomację, potrafi z klasą odnaleźć się w każdej sytuacji, z konsekwencją realizuje swoje marzenia. Wszystko, co robi, nosi znamię doskonałego stylu. To osoba o niezwykle wrażliwym, pełnym empatii sercu i niezwykłym uroku osobistym. Urzeka swoją szczerością, a i wielką troską o ludzi. Przy niej świat staje się po prostu piękniejszy. Prawdziwa elegancja, wielka dusza i niepowtarzalny czar. Taka jest właśnie Julia. Wszystkiego najlepszego dla Was, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
0: Reklama.
6: Reklama. 7.30 na zegarach. Zaczynamy kolejny tydzień. Czas sprawdzić, jak zaczynamy go na drogach. A nasz raport z dróg zaczniemy sobie od Redy. Tutaj przez weekend dość intensywny ruch utrzymywał się na ulicy Puckiej, ale to się już zmieniło. W tym momencie przez całą ulicę Pucką przejedziemy, nie narzekając na utrudnienia ani korki. Zresztą cała Reda jest jak najbardziej przejazdna, a skoro ja już zacząłem mówić o tej ulicy Puckiej, no to trzeba kontynuować ten temat, czyli 216. Droga przez Puck, Władysławowo aż na Półwysep Helski, jak najbardziej przejazdna, miła odmiana po weekendzie. Rumia też jakichś wielkich problemów nam nie sprawia, choć tutaj dość intensywny ruch utrzymuje się na ulicy Sobieskiego. Głównie mówimy tutaj o odcinku od skrzyżowania z ulicą Górniczą po mniej więcej skrzyżowanie z ulicą Gdańską. I dodatkowo jeszcze wspomnę, że chodzi tutaj o pas w kierunku na Gdynię. No i właśnie padła Gdynia.

Tym razem morska chyba jest bardziej przejezdna niż hutnisza, na której ruch jest wyjątkowo intensywny. Północna część miasta nieźle, naprawdę nieźle, jedynie ruch podwyższony na skrzyżowaniu Dąbka Derdowskiego. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też jakichś poważnych problemów nie przysparza. Do tego obwodnica trójmiejska nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, choć niestety mamy zdarzenie drogowe. Mówię, że nie stanowi problemu, bo nie ma tutaj jakichś wielkich korków, przynajmniej w tym momencie, choć rzeczywiście widnieje oznaczenie o zdarzeniu w miejscu, gdzie Eugeniusza Kwiatkowskiego wpada do S7. Bierzcie to pod uwagę, jeżeli się będą korki pojawiały, oczywiście będziemy Was o tym informować. Wejherowo przejezdne, trasa na Lęborg też bezproblematyczna. W samym Lęborku póki co nie widać za bardzo porannych godzin szczytu. Do Słupska dalej dojedziemy znowu bez problemu, a w samym Słupsku także sytuacja prezentuje się stabilnie, jedynie symbolicznie podwyższony ruch można zobaczyć w tym momencie na Bohaterów Westerplatte, ale to chyba wszystko, jeśli chodzi o Słupsk. Naprawdę poranek dość spokojnie na drogach się dziś prezentuje.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Gorzej niż sytuacja na drogach prezentuje się dzisiaj niestety pogoda. Zachmurzenie duże, choć przejaśnienia się pojawią, a z tych chmur przelotne opady deszczu. Mogą pojawiać się także burze, a nad morzem może pojawić się sztorm. Ciśnienie niskie 999 hektopaskali, a lita i temperatura niezbyt wysoka. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 19 w Grnipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzielumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie oraz Luzinie. Wiatr umiarkowany i dość silny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Jeśli jesteście młodymi ludźmi, jak młodymi między 18 a 26 rokiem życia, to prezydent Nawrocki zaprasza was do Juraty. Wyjątkowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji. Dokładna lista atrakcji na razie jeszcze nie została ujawniona, ale można już się zgłosić na spotkanie z panem prezydentem, wypełniając specjalny formularz dostępny na oficjalnej stronie prezydenta RP. Dodatkowo musicie zaakceptować regulamin, no i jeszcze będziecie musieli przejść przez ochronę.

za którą będzie odpowiadała Służba Ochrony Państwa. Otóż pan prezydent postanowił, że spotka się z młodymi ludźmi i wysłucha ich, czego oni by chcieli. Pod koniec sierpnia wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o młodych dorosłych.

0: 29 i 30 sierpnia Jurata i rezydencja pana prezydenta i spotkanie z nim stoi przed wami otworem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
8: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
9: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Zostając w temacie młodych ludzi, podobno młodzi marzą o karierze lekarza lub pielęgniarki. Pewnie dlatego, że ostatnio nasłuchali się, ile to może lekarz zarobić na kilku etatach, ale spokojnie, będą cięcia, już rząd wszystko załatwił, ale i tak młodzi ludzie chcą być lekarzami, dlatego tłumnie ruszyli do uczelni. Wiele uczelni odnotowało w związku z tym rekordy, na przykład wśród hitów kierunek lekarski, na przykład w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Tam 30, prawie 3 osoby na jedno miejsce. W Poznaniu 22 kandydatów na jedno miejsce. Kierunek lekarsko-dentystyczny, tutaj 19 osób na jedno miejsce. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim chętnych do studiowania na kierunku lekarskim było w tym roku 2774, a rok wcześniej 2165. Dwukrotnie wzrosło zainteresowanie studiami pielęgniarskimi, czyli w służbie zdrowia dobrze jest pracować. Przynajmniej tak myślą młodzi ludzie. No i to jest chyba dobry kierunek, dlatego że jeszcze niedawno młodzi ludzie chcieli być youtuberami i influencerami, a teraz chcą być lekarzami, pielęgniarkami i pielęgniarzami. To bardzo dobry kierunek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coup Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coup dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i J.Coup Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jcoup.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
8: Pożary na południu Europy. Ewakuować musiało się tysiące osób. Policja potwierdza, że żyje zamachowiec z Berlina. Zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
9: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lantier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awili i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
8: Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern i Flender.
9: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
8: W sobotę wieczorem sprawca wjechał w furgonetkę

0: Są w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBSiU zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu. Zabezpieczyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano choroby naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i z wyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
1: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Jeśli poszukujesz wskazówek i rad, jak rozmawiać z dzieckiem lub nastolatkiem, Rumia wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone będą szkolenia. Miejski magistrat zachęca do udziału w szkoleniach organizowanych przez Busole Kierunek Dobrych Relacji w ramach budżetu obywatelskiego. Harmonogram tematycznych spotkań online w godzinach 17-19 prezentuje się następująco. 28 lipca Dziecko w świecie internetu i mediów społecznościowych. 4 sierpnia współpraca szkoły i rodziców. 11 sierpnia skuteczna komunikacja z dzieckiem i nastolatkiem. 18 sierpnia budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży. Organizator zaprasza również na zajęcia stacjonarne, 6 dwugodzinnych spotkań, które odbędą się w okresie wrzesień-październik. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Rumia. Więcej policyjnych patroli można spotkać w ostatnich dniach na ulicach Łeby i Lęborka. To efekt praktyk zawodowych słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku, którzy pod okiem miejscowych funkcjonariuszy zdobywają doświadczenie w codziennej służbie. Młodzi adepci policji odbywają praktyki w powiecie lęborskim od 20 lipca. Towarzyszą patrolom pieszym i zmotoryzowanym, a także funkcjonariuszom ruchu drogowego, dzielnicowym oraz policjantom służby patrolowo-interwencyjnej. Każdy patrol nadzoruje doświadczony funkcjonariusz, który zna specyfikę terenu i wspiera słuchaczy podczas wykonywania zadań. Praktyki odbywają się pod koniec szkolenia podstawowego, gdy przyszli policjanci posiadają już wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia służby. W ich trakcie uczą się m.in. przeprowadzania kontroli drogowych, prowadzenia interwencji oraz sprawdzania dokumentacji służbowej. Obecność dodatkowych patroli ma szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym, gdy powiat lęborski odwiedza wielu turystów. Policjanci podkreślają, że większa liczba funkcjonariuszy na ulicach pozwala skuteczniej reagować na zdarzenia i prowadzić działania prewencyjne. Każda służba rozpoczyna się od prawa w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku, a po jej zakończeniu funkcjonariusze omawiają wykonywane zadania i przeprowadzone interwencje. Jedna z najstarszych kamienic przy ulicy Krasińskiego w Słupsku odzyska dawny wygląd. Budynek pod numerem 21 powstał pod koniec XIX wieku w miejscu wcześniejszego gospodarstwa rolnego. Za kamienicą przez lata działały m.in. skład materiałów budowlanych, fabryka mebli oraz wytwórnia maszyn rolniczych. Podczas jednego z późniejszych remontów budynek stracił jednak dekoracyjną elewację. Dzięki odnalezionemu historycznemu zdjęciu możliwe będzie odtworzenie jej pierwotnego wyglądu. Miasto zaplanowało generalny remont kamienicy w ramach programu termomodernizacji budynków komunalnych. Prace obejmą m.in. ocieplenie i wymianę dachu, remont kominów, wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej oraz modernizację źródeł ogrzewania. Odnowiona zostanie także historyczna elewacja budynku. Jeszcze w tym tygodniu radni miejscy zasiądą w ławach. przed nami 34. sesja obrad. Ta zwołana została na wtorek 28 lipca na godzinę 7.40. Tym razem samorządowcy pochylą się nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy dotyczy zmian w budżecie miasta Redy na rok 2026, drugi także związany jest z pieniędzmi miasta. Ten dotyczy z kolei

0: i zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Reda na lata 2026-2037. Sesja zwołana została na wniosek burmistrza miasta Redy. Pełen harmonogram obrad znajdziecie na stronie miasto.reda.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Póki co wysokie temperatury jakoś przyjść nie chcą, ale tutaj jest bardzo duże ale. One przyjdą i to naprawdę niedługo. Już pod koniec tego tygodnia nawet 29 stopni może się pojawić na termometrach, ale póki co jedynie 19 w Wejherowie, Radzie Rumi chociażby, czy też Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie, Luzinie. Chociaż szczerze, w Gdyni to i 20 się może pojawić. Pasie nadmorskim troszkę chłodniej niż w pozostałych miejscach. Wiatr słaby.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry w poniedziałek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Ja wiem, że będę monotonny za chwilę, ale uwaga, synoptycy ogłaszają, w tym tygodniu czekają nas upały. I powiecie, którzy synoptycy tak mówią, to może do nich pojedziemy i coś sobie wyjaśnimy, albo może inaczej. No oni cały czas twierdzą, że te upały kiedyś do nas muszą przyjść. No i podobno teraz w tym tygodniu czeka nas zwrot w pogodzie. Po umiarkowanym początku tygodnia temperatura zacznie szybko rosnąć, a pod koniec lipca w części kraju zrobi się ekstremalnie gorąco. W piątek i w sobotę termometry mają pokazać miejscami nawet 38 stopni. Ale uwaga, upał nie przejdzie. Spokojnie, w prognozie są burze z gradem, ulewny deszcz i porywy wiatru do 95 km na godzinę. Jeżeli wybieracie się nad morze, to nie przejmujcie się tym, że upały, jakie upały, 18 stopni na początek tygodnia, a potem może będzie trochę cieplej, 25 stopni podobno nad morzem od środy. Zachmurzenie umiarkowane i do tego trochę słońca, ale już na przykład w czwartek 29 stopni nad morzem, a na południu Polski już 32-33 stopnie. I piątek 35-37 stopni. Upał zapowiadają nam w ten piątek, ale w poniedziałek nam zapowiadają, bo jak będzie bliżej piątku, to pewnie to się zmieni. Taka prognoza pogody na ten tydzień dla wszystkich tych, którzy mają urlopy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG.

0: Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 27 lipca. Podobno ogromną potrzebę macie ciągłego pozostawania w ruchu. Chcecie aktywnie działać w różnych kierunkach. Potrzebujecie stymulacji i dużo wsparcia od najbliższych. Kiedy je otrzymacie, jesteście zdolni do naprawdę niesamowitych czynów. Pokonujecie swoje słabości, szybko adaptujecie się do trudnych warunków. Jesteście wytrwali, bardzo zaradni. Nie straszne wam komplikacje i niewiadome. Macie dość spory zapas cierpliwości, a poza tym nie opuszcza was pozytywne nastawienie. To, na co najbardziej zwracacie uwagę i co liczy się dla was najbardziej, to przyczynianie się do polepszenia życia wszystkich ludzi. Gdybyście mogli, ocalilibyście cały świat. Macie dobre serce i uważacie, że każdy zasługuje na szczęście i godne życie. No pięknie z tymi urodzonymi dzisiaj 27 lipca. Zalety: cierpliwość, wyrozumiałość, wady, zmienność, nadwrażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 27 lipca są Marek Sierocki, polski dziennikarz muzyczny, Marek Hamsik, słowacki piłkarz i Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 46.
6: Łundźba.
4: Łundźba.
6: Łundźba.
4: Łundźba.
6: Kontakt.
4: Łundźba.
6: Brekły ja miec łundźbą z tobą, bo jest siekłewną łesobą.
4: Namawiam do kontaktu, boś pełna taktu.
6: Brekły ja miec łundźbą z tobą, bo jest siekłewną łesobą.
4: Łundźba.
6: Kontakt.
4: Łundźba.
7: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
6: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ty po to

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemne zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
4: Reklama. 8.30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas sprawdzić, co tam się zadziało na drogach. O 7.30 ruch prezentował się naprawdę zacnie, może poza małymi wyjątkami. Teraz o 8.30 również źle nie jest. W Słupsku delikatnie jedynie podwyższony ruch widać na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej z ulicą, już mówię, jaką, Świętego Piotra. Nie ma jakiegoś wielkiego korku, ale troszkę rzeczywiście tych aut się więcej tu pojawia, ale to chyba wszystko w Słupsku. Łeba i Ustka jak najbardziej są przejezdne, a jeśli chodzi o Lęborg, tutaj również nie natrafimy na jakieś poważniejsze utrudnienia. Po prostu w mieście jedziemy bez większych problemów w dalszym ciągu. Kto wie, może o 9.30 to się totalnie zmieni, chociaż tak szczerze podejrzewam, że raczej nie. No i trzymam jeszcze kciuki za to, żeby się nic nie zmieniło, bo jest naprawdę dobrze. Do Wejherowa dojedziemy bez problemu. Na Gościńskiej Górce nieznacznie spowolnimy, ale na szczęście dzisiaj rano się tam bez korków obyło. Zamostna w Bolszewie też jest jak najbardziej przejezdna i tak naprawdę całe Wejherowo poważnych utrudnień nie doświadcza dzisiaj rano w czasie porannego szczytu komunikacyjnego. Reda, no tutaj ruch podwyższony na ulicy Puckiej, może nie jakoś bardzo intensywnie, ale widać to jak najbardziej na mapach. Oprócz tego raczej w Redzie innych utrudnień nie znajdziemy. Rumia uspokoiła się od 7.30, głównie mówię o ulicy Sobieskiego. No i

Gdynia, ulica Morska, ulica Hutnicza też nie są jakoś wyjątkowo wypchane autami, chociaż bywały lepsze sytuacje. Roboty drogowe mamy na ulicy Dąbka, dodatkowo jeszcze wciąż delikatnie ruch podwyższony na skrzyżowaniu Dąbka-Derdowskiego. Trumieńsko-Wonica, sprawdźmy jak się prezentuje dalej, jest to oznaczenie o zdarzeniu drogowym w miejscu, gdzie Kwiatkowskiego wpada w S7, ale nie ma dalej oznaczenia o jakichś poważniejszych korkach. Oprócz tego raczej Gdynia i okolice problemów na drogach nie doświadcza. Puck przejezdny, no i 216 na Półwysep Helski też nie jest zapchana samochodami, więc nic, tylko wsiadać za kółko i jechać, chyba że o 9.30 coś się zmieni.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda dzisiaj niespecjalnie dopisuje, zachmurzenie przez cały dzień będzie się utrzymywało takie intensywne, a z tych chmur będą pojawiały się opady, mogą także burze krążyć po regionie. Temperatura 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce to dziś max, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziru, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach jedynie 999 hektopaskali, wiatr utrzymuje się umiarkowany i dość silny, w czasie burzy dodatkowo może być porywisty.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Jak wiadomo, my Polacy nie chcemy euro, ale może gdyby tak na jakimś euro była Polka, to może by było fajnie, bo zaprezentowano nowe projekty banknotów euro. Wśród 10 różnych propozycji znalazło się 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Na pozostałych są m.in. Maria Callas, Leonardo da Vinci i Ludwig van Beethoven. Alternatywna seria przedstawia europejskie krajobrazy oraz ptaki. Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej mogą zagłosować i ocenić przygotowane projekty do 21 września. Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów. Podzielono je na dwie kategorie: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. No i jeżeli macie ochotę, żeby nasza wspaniała naukowczyni Maria Skłodowska-Curie była na takim banknocie, to koniecznie musicie zagłosować, tak żeby ona mogła się tam pojawić. Nowe banknoty mają być zdecydowanie bardziej bezpieczne, a na jednym z tych banknotów 50 euro widzę naszego polskiego bociana. No i pięknie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.

0: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz...

0: Minujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Choć weekend jeszcze daleko, warto już zajrzeć do kalendarza wydarzeń i być może zacząć już coś planować pomału. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska w ten późny poniedziałkowy poranek. W regionie nie zabraknie propozycji dla miłośników muzyki, tańca i letniej atmosfery. Tym razem zaglądamy do Łeby i Nowej Wsi Lęborskiej. W czwartek 30 lipca kontynuowany będzie cykl koncertów kameralnych w Łebie. O godzinie 21 na scenie przy wejściu na plażę numer 18 wystąpi Piotr Starzecki. To już kolejna odsłona wakacyjnych spotkań z muzyką na żywo organizowanych w nadmorskiej scenerii. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów na bezpłatny koncert, który będzie okazją do spędzenia letniego wieczoru przy dźwiękach muzyki i szumie fal. Dzień później, 31 lipca o godzinie 18 w Nowej Wsi Lęborskiej, odbędzie się potańcówka w stylu PRL-u. Wydarzenie organizowane w ramach letniej oferty kulturalnej ma przypomnieć klimat minionych dekad i zachęcić do wspólnej zabawy przy muzyce. Organizatorzy liczą, że na parkiecie nie zabraknie zarówno mieszkańców, jak i gości odwiedzających region. Jak informują organizatorzy, o wyjątkową atmosferę zadba grupa Zakręceni na Klasyki, która doskonale odnajduje się w klimacie epoki PRL-u. Nie zabraknie również regionalnych smaków. O poczęstunek zadbają panie z koła gospodyń wiejskich w Nowej Wsi Lęborskiej, które przygotują domowe przysmaki dla uczestników wydarzenia. Organizatorzy zachęcają, aby do wspólnej zabawy dołączyć w tematycznych strojach. Kolorowe sukienki, koszule w kratę czy charakterystyczne dodatki z tamtych lat z pewnością pomogą stworzyć wyjątkowy klimat. 30 lipca koncert w Łebie, godzina 21, a 31 lipca potańcówka w Nowej Wsi Lęborskiej, start o godzinie 18. Nie pozostało nic dodać, nic ująć, jak tylko zaprosić Was na następne informacje kulturalne już o 12.45.

0: Czas przesłać wam jakieś pozytywne wibracje w poniedziałkowy poranek. Zawsze powtarzałem, że wiek to tylko liczba i udowadnia to 59-letni rekordzista Kazuyoshi Miura, który jest piłkarzem i strzelił gola w meczu Fukushima United Iwaki Furu w Pucharze Cesarza Japonii. Okazuje się, że w takim wieku, wieku 59 lat, można być jeszcze sportowcem zawodowym i takim jest właśnie ów piłkarz. I on cały czas strzela bramki. Rozpoczął swoją karierę w reprezentacji Japonii w latach 1990-2000 i w 89 meczach strzelił 55 goli. Dalej strzela te gole i dalej gra, nawet mając 59 lat. Także nie przejmujcie się swoim wiekiem. Jeśli macie na coś ochotę, nikt wam nie będzie mówił, czy jesteście za starzy na to, żeby to zrobić. Po prostu to róbcie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. 500 000 000 na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Marcin Krzemiński. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad, dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną za godzinę obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W tym ostatnim w południowych powiatach od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. 500 000 000 złotych z Funduszu Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
4: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
3: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie Instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce ma dziś rozpocząć się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich. Grozi mu do 30 lat więzienia albo dożywocie. Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Korei Południowej. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście. Są wśród nich już m.in. historyczne Centrum Warszawy.

0: średniowieczne miasto w Toruniu oraz zamek w Malborku. Wpis podnosi międzynarodową rangę Gdyni, może zwiększyć zainteresowanie turystów i ułatwić promocję miasta. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączy 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza. 45 lat temu, 27 lipca 1981 roku, odbyła się oficjalna premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Ważna informacja dla kierowców. Ruszyła przebudowa drogi Ciekocino-Kurowo. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. nowa nawierzchnia jezdni, uzupełnienie poboczy i odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić stan drogi, bezpieczeństwo ruchu i komfort korzystania z trasy. Kierowcy mogą spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu. W czasie realizacji prac została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ruch wahadłowy na wybranych odcinkach. Zakończenie robót planowane jest na 13 października. Prace są realizowane w ramach porozumienia Starostwa Wejherowskiego z polskimi elektrowniami jądrowymi w sprawie remontów dróg powiatowych. Rekordową frekwencją zakończył się 24. Energabieg Świętego Jakuba w Lęborku. Na tegoroczną edycję zapisało się blisko 800 osób, a linię mety przekroczyły 623 zawodniczki i zawodnicy. To najlepszy wynik w niemal 25-letniej historii tej sportowej imprezy, która co roku przyciąga biegaczy z regionu i różnych części Polski. Tegoroczne zawody po raz kolejny zamieniły Lęborg w stolicę biegania. Na trasie nie zabrakło sportowej rywalizacji, ale także dobrej atmosfery, którą stworzy licznie zgromadzeni kibice, wolontariusze oraz organizatorzy. Uczestnicy mierzyli się nie tylko z dystansem, ale również z własnymi słabościami, a wielu z nich poprawiało swoje rekordy życiowe. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja przejdzie do historii przede wszystkim dzięki rekordowej liczbie osób, które ukończyły bieg. Gratulacje popłynęły do wszystkich zawodników za determinację i wytrwałość, a także do wolontariuszy, kibiców i osób zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia. Rekordowa frekwencja potwierdza, że Lęborg pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków biegowych w regionie. Na Strzelnicy w Domarazu odbyły się zawody o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku. Rywalizację zorganizowano z okazji Święta Policji oraz setnej rocznicy sportu w tej formacji. W zawodach uczestniczyli policjanci ze Słupskiej Komendy i Szkoły Policji w Słupsku, a także funkcjonariusze Straży Leśnej. Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w strzelaniu z pistoletu, karabinka i strzelby gładkolufowej. W konkurencji pistoletowej najlepszy był komisarz Paweł Hec z Komisariatu Policji w Łódzce. Klasyfikację generalną wygrał Maciej Firlej z Nadleśnictwa Sławno. Drugie miejsce zajął aspirant Paweł Baran ze Szkoły Policji w Słupsku. Zawody były również okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami służb. Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Po raz pierwszy w ponad 10-letniej historii kierunku wymagany limit kandydatów został osiągnięty już podczas pierwszego naboru na rok akademicki 2026-2027. Na studia zgłosiło się 27 osób. Choć pierwotnie przygotowano 25 miejsc, uczelnia zdecydowała o przyjęciu wszystkich kandydatów. Oznacza to, że po raz pierwszy od uruchomienia kierunku nie będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Etnofilologię kaszubską można studiować wyłącznie na Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek powstał w 2014 roku na Wydziale Filologicznym jako odpowiedź na potrzebę ochrony, pielęgnowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego Pomorza. Program kierunku został przygotowany także z myślą o osobach, które wcześniej nie posługiwały się językiem kaszubskim i nie wyniosły jego znajomości z domu. Studenci stopniowo uczą się mówić i pisać po kaszubsku, a jednocześnie poznają historię, literaturę, kulturę i tradycje regionu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody.

0: Wody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Już z samego rana przywitał nas dzisiaj deszcz i gęste zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Co prawda szansa na deszcz nie jest jakaś bardzo duża i to mogą być jedynie przelotne opady, ale chmur to będziemy mieli dużo i słońce raczej dzisiaj do nas nie wyjrzy. Na termometrach dziś maks 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie i Luzinie. Na barometrach jedynie 999 hektometrów.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Muzyczna historia 27 lipca, rozpoczynamy ją od roku 1976. Tina Turner wniosła do sądu pozew rozwodowy. Jej 16-letnie małżeństwo z Ikeem Turnerem naznaczone było licznymi kłótniami i rękoczynami. Małżeński duet wprowadził na listy przebojów wiele hitów. Po rozwodzie kariera uzależnionego od kokainy Ike'a zupełnie się załamała. W roku 1985 Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów własną wersją kompozycji Daryla Halla Every Time You Go Away. W roku 1985 gruba Eurythmics umieściła na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii piosenkę There Must Be an Angel. W roku 1986 zespół Queen wystąpił w Budapeszcie. Grupa była pierwszym zachodnim wykonawcą, który pojawił się na Węgrzech. A w roku 1996 Spice Girls prowadziły na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii swój pierwszy singiel Wannabe. W roku 1997 natomiast ścieżka dźwiękowa do filmu Men in Black, czyli Faceci w Czerni, zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Na płycie oprócz tytułowej piosenki w wykonaniu Willa Smitha znalazły się piosenki Alicia Keys, NASA czy grupy Destiny's Child.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Jeszcze dzisiaj o poranku nie pozdrawiałem wszystkich tych, którzy za kierownicą szerokiej, bezpiecznej drogi wam życzę. A jak już zaparkujecie i zapłacicie za to oparkowanie, bo w większości miast niestety trzeba płacić za parkowanie, i na przykład pomylicie się w numerze tablicy rejestracyjnej, to co? No to wtedy możecie dostać mandat, ale uwaga, będzie łatwiej, będzie prościej, bo jest przełomowy wyrok NSA, który uderza w samorządy. Chodzi o to, że możemy się pomylić, bo wiecie, jesteśmy zabiegani, wpisaliśmy numer tablicy rejestracyjnej, okazuje się, że pomyliliśmy cyferkę, literkę, no i potem idziemy, mówimy, no ale przecież my zapłaciliśmy za ten parking, a oni nam mówią, nie, to nie jest ta tablica, więc to się nie liczy. No, okazuje się, że to się właśnie liczy i będzie liczone. Jeżeli wyszły pieniążki z waszego konta i udowodnicie to, pokażecie, że właśnie macie przelew za ten parking, potwierdzenie płatności w aplikacji mobilnej ze szczegółową historią transakcji, papierowy wydruk z parkometru, jeśli go zachowaliście, czy potwierdzenie transakcji z banku lub wyciąg z karty płatniczej. Idziecie, pokazujecie i muszą wam uwzględnić to, że to właśnie wy zaparkowaliście swój samochód, a że się pomyliliście, no to niestety pomyłki w życiu się zdarzają i nie powinniście otrzymać żadnego mandatu. Taki jest najnowszy wyrok NSA, a ja pozdrawiam was i mam nadzieję, że jak najmniej problemów będziecie mieli z tego typu rzeczami, na przykład z pomyłkami i potem z mandatami za parkowanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
6: Reklama. 9.30 pojawiła się na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach dzieje. Poranny godziny szczytu przynajmniej w teorii powinny już się skończyć. A jak wygląda to w praktyce? Półwysep Helski jest jak najbardziej przejezdny. Spodziewałem się, że może już jakieś tutaj się korki zaczną pojawiać, no ale nie, poniedziałek. Raczej wszyscy wracają z Półwyspu Helskiego, a nie o tej 9.30 tam jadą. Zobaczymy, może potem coś się zmieni po południu. Na razie na szczęście dojedziemy tam bez żadnych przeszkód. A skoro o Półwyspie Helskim mowa, to ja szybko tylko wtrącę, że dzisiaj nasz reporter Jakub Szumilas jest obecny na Półwyspie Helskim, będzie pojawiał się na tamtejszych plażach, także szukajcie go uważnie, no i możecie chociażby sobie piątkę przebić, no ale my nie o tym teraz, my o sytuacji na drogach. 216 z Redy na Półwysep Helski jest cała przejezdna, na szczęście po weekendowym zawrocie głowy tutaj nie ma już żadnych problemów. Troszkę jeszcze na ulicy Puckiej widzę, że ruch jest podwyższony w Redzie, ale to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co tutaj potrafi się dziać. Rumia przejezdna, także tutaj żadnych utrudnień, poważniejszych przynajmniej nie mamy. No i do kompletu jeszcze dorzucę Wam Wejherowo, tutaj również nie natraficie na żadne poważniejsze utrudnienia. Czas zobaczyć, jak Lęborg się z kolei prezentuje. A prezentuje się naprawdę dobrze. W Lęborku też na szczęście nic się niepokojącego na drogach nie dzieje. Jeśli gdzieś ma być ruch podwyższony, to delikatnie jedynie na rondzie Solidarności. Z Lęborka do Słupska przejedziemy bez żadnych opóźnień. W Słupsku również sytuacja stabilna. Nawet na Bohaterów Westerplatte już się poprawiło od godziny 7.30 przez 8.30. Gdynia wciąż jeszcze troszkę może być fragmentami podwyższony ruch na Morskiej i Hutniczej. Północna część miasta za to się uspokoiła. Na Trójmiejskiej obwodnicy utrudnień już poważniejszych brak. A jak będzie prezentowała się sytuacja w kolejnych godzinach, oby jak najlepiej. Z kolei po południowym godzinom szczytu przyglądać będziemy się równo o godzinie 15.30, a później godzinę później jeszcze o 16.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda dzisiaj przez cały dzień nie będzie nas specjalnie rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce i to będzie maks. 19 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruni, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie i Luzinie. Parasol dobrze mieć przy sobie, bo jest dzisiaj spora szansa na opady deszczu, zresztą one już od samego rana się pojawiają. Po regionie krążą także burze, a ciśnienie utrzymuje się naprawdę niskie, 999 hektopaskali.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Drodzy rodzice, jeżeli wybierzecie się ze swoimi pociechami nad morze, albo nawet w góry, albo nawet na Mazury i będziecie podróżować między straganami, to będziecie narażeni na hasło pod tytułem: mamo, tato, kupcie mi gniotka, bo gniotki są numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż na polskich stoiskach z pamiątkami. Kolorowe gniotki, określane przez sprzedawców i turystów mianem pierożków, stały się jednym z najchętniej kupowanych gadżetów dla dzieci. Moda na squishy dumpling szybko rozprzestrzenia się w nadmorskich miejscowościach, ale nie tylko. Jeżeli wasze dziecko będzie chciało gniotka, to będziecie musieli za niego zapłacić najtaniej 20 zł, ale większe egzemplarze pierożków osiągają ceny nawet 80-90 zł. A być może niektórzy z was pamiętają, że w latach 90. już były takie gniotki, tylko zdecydowanie tańsze, bo wykonane były z balonów wypełnionych mąką i też się gniotło takie właśnie pierożki gniecione. Teraz ktoś robi na tym zdecydowanie większy biznes, a że popularne gniotki są na TikToku i Instagramie, czyli na social mediach, no to dzieciaki oglądają i jak się wybierzecie z nimi gdzieś w te trasy, bazary, to wtedy będziecie mogli usłyszeć: mamo, tato, kupcie mi gniotka, bo on jest teraz w modzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia

godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka.

0: www.radionorda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
8: She's crazy like a fool.

Teraz będę miał ostrzeżenie dla wszystkich restauratorów, bo jest jeden facet, myślę, że takich jest chyba więcej, który przychodzi do restauracji, zamawia najdroższe danie, gustuje zwłaszcza w kuchni włoskiej, a po wielogodzinnej uczcie nie płaci ani grosza. Pewien 46-latek ze Śląska zmienia lokale miasta i na razie czuje się bezkarny. Naciągnął już właścicieli po

0: ponad 30 restauracji, szczególnie na Śląsku, ale wiecie jak to jest, skoro jest bezkarny, to pewnie będzie się przemieszczał po całej Polsce i wy, inni restauratorzy, wy, kelnerzy, obsługa, musicie być bardzo czujni. No niestety takie sytuacje są oparte na tym, że to jest mała kwota. Taki gość zamawia od 100 do powiedzmy 300 zł, no i potem policja nie jest w stanie takiego gościa zamknąć. On czuje się po prostu bezkarny i korzysta z tego. Ale podobno są portale przeznaczone dla restauratorów, którzy przesyłają sobie na przykład takie zdjęcia. Tego pana, tej pani już nie obsługujemy, bo oni nie płacą rachunków za to, co zjedzą.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Tylko

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Burzowy poniedziałek, we wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia. Jest drogo, będzie drożej. To na stacjach paliw. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Marcin Krzemiński. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski. Synoptycy miejscami prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wieczora. Dla południa Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu możliwe są bardzo intensywne burze i wiatr dochodzący do 90 km na godzinę. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litru oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
3: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na poznańskim odcinku autostrady A2 i w jej sąsiedztwie. 5 tygodni potrwa remont na węźle Komorniki. Rusza tam wymiana nawierzchni. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja, tłumaczy Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
5: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
3: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, by referendum mogło się odbyć. Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do 4 legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
6: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France 5-krotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 20.

0: 26 sekund.
1: Seven tours already, yes.
0: Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogacar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogacara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
2: A przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Spreparowana głowa aligatora, kusza oraz 32 butelki alkoholu. Takie przedmioty znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli przesyłki w gdyńskim porcie. Przesyłkę skontrolowali funkcjonariusze z oddziału celnego Baza Kontenerowa w Gdyni. Wśród rzeczy, które nie zostały zgłoszone do odprawy, znajdowały się przedmioty objęte szczególnymi ograniczeniami i wymagające dodatkowych zezwoleń. Najbardziej nietypowym znaleziskiem była spreparowana głowa aligatora amerykańskiego. Gatunek ten jest chroniony na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES, regulującej międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wykonanymi z nich wyrobami. W przesyłce znajdowały się ponadto 32 butelki różnych wyrobów alkoholowych, które nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Służba celno-skarbowa przypomina, że mienie przesiedlenia nie oznacza możliwości przywozu dowolnych przedmiotów bez opłat i formalności. Zwolnienie obejmuje rzeczy osobiste spełniające warunki określone w przepisach, ale nie znosi zakazów i ograniczeń dotyczących m.in. broni, alkoholu oraz okazów gatunków chronionych. Najwyższe honorowe wyróżnienie miasta Lęborka trafiło do Jana Formeli. Założyciel i wieloletni kierownik zespołu regionalnego Lewino odebrał statuetkę lęborskiego lwa podczas jarmarku świętego Jakuba. Nagroda jest wyrazem uznania za blisko 40 lat działalności na rzecz pielęgnowania i popularyzowania kultury kaszubskiej. Uroczystość odbyła się na scenie staromiejskiej przed koncertem Farbny Folk. Statuetkę wręczyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, przewodniczący Rady Miejskiej Kapituły Lęborskiego lwa Radosław Zimnowoda oraz członkini kapituły Ewa Kłosowska. Jak podkreślano, Jan Formela od 1986 roku budował markę zespołu Lewino, który przez lata reprezentował Lęborg na wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich. Artyści wygotowali pieśni religijne, patriotyczne i kaszubskie, a także uczestniczyli w licznych uroczystościach miejskich, kościelnych i patriotycznych. W historii zespołu zapisały się również 3 spotkania ze świętym Janem Pawłem II podczas papieskich pielgrzymek do Polski. Kapituła zwróciła uwagę, że największym osiągnięciem laureata jest stworzenie dzieła, które trwa do dziś. Od tego roku zespół działa jako kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury Fregata, kontynuując misję rozpoczętą przez swojego założyciela. W imieniu Jana Formeli podziękowała Urszula Walburg, a członkowie zespołu złożyli laureatowi życzenia i wykonali specjalnie przygotowaną piosenkę. Ustka ponownie stała się areną jednego z najbardziej widowiskowych biegów przeszkodowych w Polsce. W niedzielę 26 lipca odbyła się tam kolejna edycja Formoza Challenge, która przyciągnęła zawodników i kibiców z całego kraju. Tegorocznym hasłem wydarzenia było "Nigdy nie zostawiamy swoich". Uczestnicy rywalizowali w 2 dystansach, około 5 km w formule short oraz około 10 km w formule long. Można było startować indywidualnie lub w zespołach liczących od 4 do 10 osób. Na trasie przygotowano od 20 do nawet 50 przeszkód inspirowanych wojskowym treningiem specjalnym. Zawodnicy brodzili w bagnach, czołgali się pod drutem kolczastym, przenosili ciężkie przedmioty, pokonywali ścianki oraz przeprawiali się przez wodę, w tym przez Morze Bałtyckie. Liczyły się nie tylko siła i szybkość, ale również precyzja oraz logiczne myślenie. Posłowie i europosłowie z grupy Mateusza Morawieckiego skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus zignorowali żądanie podpisania oświadczeń o zrzeszeniu się przynależności do organizacji. W ścisłym centrum tego politycznego trzęsienia ziemi znaleźli się kluczowi przedstawiciele Pomorza Piotr Müller oraz Marcin Chorała. Do czwartkowego wieczoru wszyscy parlamentarzyści należący do stowarzyszeń politycznych mieli złożyć deklarację lojalności i opuścić te struktury pod groźbą usunięcia z partii. Decyzja ta uderzała bezpośrednio w Stowarzyszenie Rozwój Plus stworzone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili ugięcia się pod presją Nowogrodzkiej, kluczową rolę odgrywają politycy z województwa pomorskiego. Piotr Müller, europoseł z Pomorza, były rzecznik rządu, stał się jednym z głównych głosów całej frakcji w mediach. W swoich słowach ocenił próbę wymuszenia podpisów, nazywając język ultimatum upokarzającym. Z kolei Marcin Marcin Chorała, poseł z Gdyni, były pełnomocnik do spraw CPK,

0: należy do czołowych postaci Stowarzyszenia Rozwój Plus. Od początku opowiadał się za koniecznością poszerzenia oferty programowej prawicy i otwarcia na nowe środowiska ekspertów oraz wyborców.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: No to nas pogodowo przywitał początek tego tygodnia. Niestety póki co pogoda nie jest zbyt piękna, ale w tym tygodniu się poprawi. Póki co dziś duże zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu początkowo, także mogą pojawiać się burze nawet z gradem. Wiatr umiarkowany i porywisty, temperatura wody w Bałtyku 18-19 stopni Celsjusza. Jak już o morzu mowa, może pojawić się dziś sztorm. Temperatura powietrza 18, dębki Władysławowo-Łebałska, 19 Wejherowo-Redarumia, Słupsk-Lambor-Kobylnica.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Gadusz Mieńczewski, zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki i cykl Czy wiesz, że? Na Antarktydzie nie ma ani jednej strefy czasowej. Dlatego przebywający tam naukowcy zazwyczaj korzystają ze strefy czasowej kraju, z którego pochodzą. To ciekawe, jak oni się tam umawiają. Najdłuższa trasa kolejowa na świecie bez konieczności przesiadki to kolej transsyberyjska łącząca Moskwę z Władywostokiem. Ma długość ponad 9200 kilometrów. Nowy Jork. To tam właśnie używa się na co dzień ponad 800 różnych języków, co czyni to miasto najbardziej zróżnicowanym językowo miastem na naszej planecie. Szwecja posiada ponad 267 tysięcy wysp, co daje jej pierwsze miejsce na świecie pod względem ich liczby, wyprzedzając nawet Norwegię i Finlandię. Na lotnisku w Amsterdamie znajduje się filia państwowego muzeum, gdzie pasażerowie mogą oglądać oryginalne dzieła holenderskich mistrzów całkowicie za darmo. Już za darmo nie jest fontanna di Trevi. Turyści rzucają rocznie ponad 1,5 miliona euro w monetach, które następnie przeznaczane są na cele charytatywne, a do tego jeszcze teraz muszą zapłacić, żeby podejść do tej fontanny i jeszcze wrzucić kolejne eurasy właśnie do niej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów.

0: 10. Piknik Militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

Warto o tym wspomnieć, bo to jeden z najpopularniejszych jarmarków nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Od 25 lipca można już odwiedzać Gdańsk, a tam 766. Jarmark Świętego Dominika. Swoje produkty prezentuje ponad 700 wystawców z Polski i innych krajów Europy. W programie również będzie można zobaczyć koncerty, będą potańcówki, przedstawienia oraz warsztaty dla dzieci. Tu każdy ma swoją historię. Takie jest hasło tegorocznego jarmarku. A ja zapytam o inne hasło. Jak drogo jest na jarmarku? No to pewnie jak zwykle drogo. My uwielbiamy takie jarmarki, my Polacy, ale nie tylko my. Ale potem lubimy sobie ponarzekać, że za kiełbasę z grilla ze zwykłym chlebem trzeba zapłacić 30-40 zł, a przecież można to zrobić w domu zdecydowanie.

0: Zdecydowanie taniej. No tak, ale na jarmarku ta kiełbasa z tym zwykłym chlebem, musztardą i ketchupem smakuje zupełnie inaczej. Warto spróbować.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
2: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Arka Gdynia udanie rozpoczęła walkę o szybki powrót do Ekstraklasy. W pierwszej kolejce Betlik pierwszej ligi żółto-niebiescy pokonali na wyjeździe Odro Opole 1-0. A zwycięstwo rozbudziło nadzieje kibiców na awans. W klubie doszło do dużych zmian. Nowym trenerem został Czech Marek Joralin. Funkcję dyrektora sportowego objął Tomasz Wichniarek. A do drużyny trafiło aż 15 nowych zawodników. Jak podkreśla Wichniarek, zespół jest praktycznie budowany od nowa, ale już w Opolu pokazał organizację i kontrolę nad przebiegiem spotkania. Najbliższy sprawdzian dla Arki już 1 sierpnia. Po pierwszym meczu przed własną publicznością Arka zmierzy się ze Stalą Rzeszów, która na inaugurację przegrała aż 1-5 z Chorobrem Głogów. Dla Gdynian będzie to okazja, by potwierdzić aspiracje do natychmiastowego powrotu do krajowej elity. Za to fatalnie sezon w pierwszej lidze rozpoczęła Lechia Gdańsk. Biało-zieloni przegrali na Polsat Plus Arenie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki aż 0-3. Sytuacja Lechii pozostaje bardzo trudna. Z powodu zakazów transferowych nałożonych przez PZPN i FIFA, klub nadal nie może rejestrować nowych zawodników. W efekcie w meczu z Pogonią zagrało aż 9 juniorów, w tym 5 od pierwszej minuty. Jak podkreślają klubowi działacze i trenerzy, znacznie silniejszy skład można było zestawić z piłkarzy, którzy z różnych powodów nie mogli wystąpić. Lechiści na poprawę nie mają zbyt wiele czasu. Już w piątek, 31 lipca o godzinie 20:30 biało-zieloni zagrają u siebie w drugiej kolejce z Wartą Poznań. Do tego czasu klub musi szukać rozwiązania problemów kadrowych, bo inauguracja pokazała, że sama młodzież nie jest jeszcze gotowa do walki o ligowe punkty. Zapraszam na kolejne wiadomości sportowe już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Pogoda dzisiaj nam specjalnie nie dopisała. Jeżeli plażujecie, wypoczywacie nad morzem, to uważajcie, może lepiej do wody nie wchodźcie. Jest spora szansa na sztorm. Zresztą pogoda też nie zachęca do tego, jeśli chodzi o temperaturę. Temperatura od wody w Bałtyku 18-19 stopni, a temperatura powietrza 18. Dębki, Władysławowo, Łebałustka 19, Gdynie, Puck-Kosakowo, Wejher, Oberdausrup, Sklembrock, Kobylnica 20, Gniewino, Luzino. Na barometrach niskie wartości 999 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo.

0: Państwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram was teraz na lody. W tym sezonie lody, jedna porcja kosztuje od 8 do 12, gdzieniegdzie nawet 14 zł. I powiecie, drogo. Ha, drogo, to ja wam powiem, gdzie jest. We Włoszech jest drogo, bo tam za pewne lody trzeba zapłacić 412 zł. Cukiernia Mocambo, która szczyci się prestiżową nagrodą. Goście przyjeżdżają na te lody z całych Włoch i z całego świata. No i ta jedna porcja lodów wywołała tego lata jedną z największych kulinarnych dyskusji. Pewien biznesmen we Włoszech powiedział tak: każdy, kto płaci tyle za lody, może być tylko kretynem. Jedni uważają ten deser za absurdalnie drogi, a inni twierdzą, że cena odzwierciedla wyjątkowe doświadczenie, rzadkie składniki i niemal 200-letnią tradycję rodzinną. A wy zapłacilibyście za lody 412 zł za porcję? Podobno to są lody, których nie zjecie nigdzie indziej, bo one wypełnione są wyjątkowymi składnikami i dlatego po prostu muszą tyle kosztować. 412 zł za porcję lodów we Włoszech. To proszę was, w Polsce od 8 do 12 zł za porcję. Co to za cena?
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji

0: wyłączone i rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 303.

0: Olszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Reklama.

0: Były lody dla ochłody, no to teraz jak dla ochłody, to ja powiem, że upał idzie i pewnie niektórzy powiedzą, znowu ten prowadzący gada głupoty. Jaki upał? Kiedy znowu ten upał? No już wam mówię, otóż na koniec tego tygodnia ma być nawet 38 stopni gdzieniegdzie, a w ogóle w piątek i w sobotę nad polskim morzem super będzie. Także jak planujecie weekend nad morzem, to zapraszamy serdecznie. 29-30 stopni na pozostałym obszarze naszego kraju. Też upały 33-34, a nawet gdzieniegdzie 39 stopni. Tak ma być na przykład w sobotę. Także żar się będzie z nieba lał. Przynajmniej takie są zapowiedzi synoptyków w poniedziałek. A przy piątku to się zobaczy, jak to będzie wszystko się układało. Czy nie nadejdzie jakiś nowy front z północy i pozmienia te zapowiedzi synoptyków. Okaże się, że żadnego żaru z nieba nie będzie. Takie mamy lato, taki mamy klimat. Mam nadzieję, że poniedziałkowy klimat to dobry dla was klimat. Pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, którzy rozpoczynają swój tydzień pracy po urlopach, bo pewnie ciężko jest, no to pamiętajcie, że trzeba sobie tak rozłożyć w tym pierwszym tygodniu po urlopie, nie od razu na głęboką wodę, tylko spokojnie, powolutku dojdziecie do celu, czyli dojdziecie do kolejnego wolnego weekendu. A ja zapraszam serdecznie i gorąco na nasze wtorkowe poranne spotkanie. Dzisiaj mówię wam do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo

0: Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.
4: Przedłużone do stycznia śledztwo w sprawie zonda Krypto. Potem o ważnym wyróżnieniu dla Śródmieścia Gdyni. Najpierw jednak wrócimy do podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Krzamiński. Jutro Komitet Polityczny PiS ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka.
5: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli. A przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
6: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
5: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
7: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szerokiej prawicy.
5: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
4: Do 17 stycznia przyszłego roku przedłużone zostało śledztwo w sprawie zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Minister spraw zagranicznych krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, ocenia Radosław Sikorski.
8: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
4: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia komitetu w koreańskim Busan. O szczegółach Paweł Radzewicz.
9: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
10: To naprawdę ogromne osiągnięcie.
9: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
4: Sport. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 pozycję. Magdalena Fręch spadła z 43 na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która zamieniła 51 miejsce na 65.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Około 400 osób zostało ewakuowanych z Aquaparku Reda. W obiekcie doszło do

0: niekontrolowanego wycieku substancji chemicznej. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 19 przy ulicy Morskiej w Redzie. Na miejsce skierowano 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Rumi, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Reda oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdyni. Strażacy prowadzili rozpoznanie i sprawdzali, jaka substancja wydostała się na terenie obiektu oraz czy stwarza ona zagrożenie dla ludzi. Obecnie odpowiednie służby wyjaśniają dokładne okoliczności omawianego tutaj zdarzenia. Flaga powiatu lęborskiego dotarła na najwyższy szczyt Europy Zachodniej. Mieszkaniec powiatu Krzysztof Bąkowski zdobył Mont Blanc, wznoszący się na wysokość 4810 metrów nad poziomem morza. To kolejny sukces pasjonata gór i wspinaczki wysokogórskiej, który tym razem zmierzył się jedną z najbardziej wymagających tras w Alpach. Jak podkreślał zdobywca, wejście okazało się trudniejsze niż wcześniejsza wyprawa na Gran Paradiso. Powyżej 4200 metrów nad poziomem morza wspinaczom towarzyszył bardzo silny wiatr, a wysokość znacznie utrudniała odpoczynek i regenerację. Podczas wyprawy doszło także do akcji ratunkowej. Jeden z przewodników alpejskich doznał choroby wysokościowej i wraz z 2 innymi osobami został ewakuowany śmigłowcem. Mimo trudnych warunków Krzysztof Bąkowski bezpiecznie dotarł na szczyt, gdzie zaprezentował flagę powiatu lęborskiego. Samorząd pogratulował mieszkańcowi sukcesu, podkreślając, że jego osiągnięcie jest także promocją regionu na dachu Europy Zachodniej. Dziedziniec i ogrody Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku zamieniły się w niedzielę 26 lipca w średniowieczną osadę. Piąta edycja wydarzenia popołudnie przed zamkiem organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego przyciągnęła mieszkańców i turystów. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem W ogrodach Erdmuty i przybliżała postać księżnej Erdmuty Brandenburskiej, która po śmierci męża zamieszkała w Słupskim Zamku. Za jej czasów rozbudowano zamkowe ogrody, tworząc część kwiatową, ziołową oraz staw rybny. Największą popularnością cieszyła się średniowieczna wioska. Zwiedzający mogli zobaczyć prace dawnych rzemieślników, spróbować podpłomyków, obejrzeć pokazy walk rycerskich i strzelać z łuku. Dla dzieci przygotowano turnieje, animacje, przeciąganie liny i przejażdżki konne. W programie znalazły się również warsztaty zielarskie, spacer po zamkowych ogrodach oraz koncerty zespołu Lord Wind. Uczestnicy mogli także bezpłatnie wejść na zamkową wieżę i zwiedzić kryptę pod kościołem świętego Jacka. W kopalinie doszło do pożaru rozdzielni niskiego napięcia na słupie transformatorowym. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca o godzinie 12:41. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Choczewa i Kopalina oraz pogotowie energetyczne. Po przybyciu służb energetycznych przejęły one dalsze czynności związane z zabezpieczeniem uszkodzonej infrastruktury. Działania polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa do czasu przybycia pracowników odpowiedzialnych za usunięcie awarii. Nie przekazano informacji o przyczynach pożaru ani o osobach poszkodowanych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Koniec lipca, tu za oknem prawie jesień. Deszcz i gęste zachmurzenie. Mogą pojawiać się burze, wiatr umiarkowany i dość silny, na morzu sztorm, a temperatura no też taka niespecjalnie lipcowa. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach jedynie 999 hektopaskali. Chyba dzisiaj tylko kawa może nas poratować.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Poniedziałek, ja wiem, że ten dzień tygodnia nie cieszy się przesadną estymą i zadowoleniem. Cóż jednak poradzić? Możemy tylko wspólnie się z tym uporać. Ja ze swojej strony proponuję spędzić najbliższe godziny wspólnie w rytmie najlepszej muzyki. To na pewno pomoże. Maja Popowska, witajcie, zapraszam.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości.

0: nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
6: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
8: Reklama.

Na Comic-Conie w San Diego najbardziej widowiskowe stroje często powstają przez kilka miesięcy, a później mogą rozpaść się w kilka minut. Sarah Lou rozpoczęła tworzenie kostiumu Szczerbatka już w styczniu i wydała na niego około $400. Problemem okazała się nie tylko precyzja wykonania, lecz również letnia temperatura. Klej mięknie, ozdoby odpadają, a tkaniny pękają. Dlatego po hali chodzi Brian Mero z zestawem naprawczym ważącym niemal 7 kg i bezpłatnie ratuje cudze kostiumy. Superbohater może mieć pelerynę, zbroję i niezwykłe moce. Na konwencie najbardziej przydaje mu się jednak człowiek z zapasowym klejem.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na 83. Tour de Pologne. Biało-czerwoni ponownie otrzymali zaproszenie do startu w największym wyścigu kolarskim w kraju, który odbędzie się od 3 do 9 sierpnia. Tegoroczna edycja rozpoczyna się w Gdyni, a zakończy przy kopalni soli w Jeliczce. We wstępnym składzie reprezentacji znalazło się 7 zawodników. Powołania otrzymali Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak, Marceli Bogusławski, Jakub Kaczmarek, Patryk Stosz, Filip Gruszczyński oraz Radosław Frontczak. Wśród nich jest m.in. Patryk Stosz, trzykrotny zwycięzca klasyfikacji, najaktywniejszego zawodnika Tour de Pologne i były triumfator klasyfikacji górskiej. Polscy kolarze będą mieli okazję rywalizować z czołówką światowego peletonu, ponieważ na starcie staną wszystkie ekipy UCI World Tour oraz zaproszone drużyny. Oficjalna prezentacja zespołów odbędzie się już w niedzielę na pokładzie okrętu ORP Błyskawica oraz na skwerze Kościuszki w Gdyni. A już 3 sierpnia stamtąd wystartuje pierwszy etap 83. edycji Tour de Pologne. W pierwszym etapie zawodnicy będą mieli do pokonania aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Na trasie ulokowano 3 premie lotne w Kartuzach, Bytowie i Polanowie, a także 3 premie specjalne w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach. O zwycięstwo w pierwszym etapie zawodnicy powalczą w Koszalinie, gdzie zważając na długą i wymagającą trasę, można spodziewać się ciekawych rozstrzygnięć. Ostatni raz odcinek Tour de Pologne kończył się w Koszalinie w 2002 roku, kiedy to po wygraną sięgnął Estończyk Andrus Aug. Gdania Gdańsk zakończyła przygotowania do sezonu porażką. Beniaminek trzeciej ligi przegrał w ostatnim sparingu z czwartoligowym Czarnym Pruż Gdański 2-5. Po pierwszych 6 minutach gospodarze prowadzili już 2-0, jednak później inicjatywę przejęli rywale i odwrócili losy spotkania. Mimo nieudanego wyniku spokój zachowuje kapitan zespołu Artur Stawikowski. Doświadczony zawodnik podkreśla, że Gdania ma stabilny skład, a po awansie chce zaprezentować znacznie wyższą jakość niż podczas poprzedniego pobytu w trzeciej lidze. Celem drużyny jest miejsce w górnej części tabeli, choć jak zaznacza kapitan, o realnych możliwościach będzie można mówić dopiero po kilku kolejkach. Gdania Gdańsk rozpocznie ligowy sezon w najbliższy piątek 31 lipca. Na stadionie przy Alei Halera gdańszczani zmierzą się z Notecią Czarnków. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Sport w Radiu Norda FM powraca już o 17.30. Dobrego dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Jeśli wybieracie się na dwór, bierzcie parasolki, a jeżeli wybieracie się na plażę, sprawdzajcie, jaka flaga wisi nad kąpieliskiem. Jest dzisiaj spora szansa na sztorm, a zresztą temperatura wody też nie zachęca do pływania, 18-19 stopni. Temperatura powietrza 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20.

0: 20 w Gniewinie, Luzinie. Z kolei na barometrach wciąż naprawdę niskie wartości. Dzisiaj to około 999 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Danielle Pinnock jako 14-latka jeździła autobusem z New Jersey do Nowego Jorku, szukając artystki, w której mogłaby zobaczyć własną przyszłość. W bibliotece Lincoln Center znalazła nagranie jednoosobowego przedstawienia Whoopi Goldberg z 1985 roku. Teraz sama występuje w przerobionej wersji tego spektaklu właśnie w Lincoln Center. W jednej z ról wykorzystuje jamańskie korzenie swojej rodziny i akcent, nad którym pracowała z legendarnym komikiem Oliverem Samuelsem. Inspiracja zrobiła więc pełne koło. Najpierw Pinnock oglądała cudzą odwagę z bibliotecznego nagrania. Po latach sama może zostać takim nagraniem dla kolejnej nastolatki.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
7: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

Producenci słynnego sera Gruyère ograniczyli produkcję o 5%. Nie zabrakło mleka ani krów. Spadła sprzedaż w Stanach Zjednoczonych po podniesieniu ceł importowych do 12,5%. Amerykański rynek odpowiadał wcześniej za około 13% sprzedaży tego sera. Rolnicy wolą więc wytworzyć mniej niż zapełnić magazyny i później gwałtownie obniżać ceny. Jednocześnie szukają nowych odbiorców w innych częściach świata. Problem polega na tym, że ogromnego rynku z dużą siłą nabywczą nie da się szybko zastąpić. W alpejskich dojrzewalniach każda wielka serowa kręga potrzebuje miesięcy. Znalezienie dla niej nowego klienta może potrwać jeszcze dłużej. Pół na pół.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę?

0: Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
2: Podrzucił miny przeciwpiechotne pod galerię handlową, został aresztowany. Ewakuowani wracają do domów, choć nadal płoną lasy w Hiszpanii. Aktywiści Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra sportu. Zorganizowali w Warszawie demonstrację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 39-letni mężczyzna z Jeleniej Góry trafił do aresztu za podrzucenie min przeciwpiechotnych. Odnalezienie niewybuchu w koszu na śmieci przy galerii handlowej wymusiło ewakuację i dużą akcję służb. Okazało się, że miny mężczyzna wyniósł z niedalekiego placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich w gruzie po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
3: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
2: Za to grozi do 8 lat więzienia, mówi Edyta Barowska z Komendy w Jeleniej Górze. Potem jeszcze saperzy odkryli ponad 20 min w kilku lokalizacjach w mieście. Zostały wywiezione wraz z gruzem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia Bordeaux. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą falą upałów. Cezary Jaszczyk.
4: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów. Zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu, choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa.
2: Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski. Portal informuje, że Ireneusz Raś, który był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o wynajmie krótkoterminowym, przed wejściem do rządu sam posiadał 3 mikrokawalerki przeznaczone na wynajem. Aktywiści zorganizowali na warszawskim Placu Pięciu Rogów happening. Przyczepili na słupie znak strefa wolna od mieszkańców, by zwrócić uwagę na rozrastanie się usług najmu krótkoterminowego w śródmieściu Warszawy. Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Służby przypominają, do wyjścia do lasu na grzyby warto się odpowiednio przygotować, mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
5: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
2: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Drugi mecz i druga porażka. Robert Lewandowski jak na razie bez gola za oceanem. Najpierw porażka z Interem Miami, a teraz Chicago Fire wraca na tarczy z Nowego Jorku. Drużyna Lewego przegrała z New York City 1-3. Kapitan naszej kadry pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale wyniku nie zmienił. Potrzeba czasu, tłumaczy Robert Lewandowski.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjantka po służbie rozpoznała poszukiwanego w sklepie. 22-latek szybko trafił za kratki. Do zdarzenia doszło wieczorem przed godziną 21 w jednym z marketów na terenie powiatu wejherowskiego. Policjantka, która na co dzień zajmuje się koordynowaniem działań poszukiwawczych, zauważyła w sklepie mężczyznę przypominającego 22-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariuszka wcześniej zapoznawała się z jego wizerunkiem kierunkiem, dlatego nie miała wątpliwości, że spotkała właściwą osobę. Zachowała jednak spokój i nie wzbudzając podejrzeń mężczyzny, dyskretnie powiadomiła dyżurnego jednostki. Poprosiła również o pilne skierowanie patrolu do sklepu. Gdy 22-latek zakończył zakupy i podszedł do kasy samoobsługowej, pracownicy ochrony zgodnie

0: Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uniemożliwili mu opuszczenie marketu. Po chwili na miejscu pojawili się umundurowani policjanci, którzy sprawdzili jego dane i potwierdzili, że jest poszukiwany. Mężczyzna miał do odbycia karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu został przewieziony do jednostki policji, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Zakończyły się wakacyjne półkolonie organizowane w gminie Wicko w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Przez 3 tygodnie w zajęciach uczestniczyło łącznie 125 dzieci. Każdy z 3 turnusów odbywał się w innej szkole podstawowej na terenie gminy. Program półkolonii obejmował zajęcia sportowe, kreatywne i integracyjne prowadzone przez wychowawców. Dzieci uczestniczyły również w spotkaniach z przedstawicielami służb i instytucji. W organizację wydarzenia zaangażowali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, leśnicy z Nadleśnictwa Lęborg, pracownicy Słomińskiego Parku Narodowego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, przedstawicielka Błękitnego Patrolu Joanna Babińska, Biblioteka Gminna w Wicku oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorzy podkreślają, że półkolonie było okazją nie tylko do aktywnego spędzenia wakacji, ale także do zdobywania wiedzy i integracji z rówieśnikami. Projekt został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Aktywni Mieszkańcy Gmin Wicko – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Ważna informacja dla mieszkańców Siemianic. Od poniedziałku 26 lipca Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeziorzycach rozpoczyna budowę kanalizacji deszczowej w okolicach Kwiatowej, Spacerowej i Ziołowej. Roboty rozpoczną się na ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Ogrodowej do Spacerowej. W czasie realizacji inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Możliwe będą także czasowe ograniczenia dojazdu do posesji położonych bezpośrednio przy prowadzonych pracach. Roboty mają być wykonywane codziennie w godzinach od 7 do 17. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Ruszyła 45. Kaszubska Piesza Pielgrzymka. W kierunku Jasnej Góry idzie 243 pątników. Punktualnie o 6 rano w kościele Bożego Ciała na Helu zabrzmiała modlitwa. 243 wędrowców wyruszyło w kierunku Jasnej Góry, a następnie po raz pierwszy w historii do Piekar Śląskich. Tegoroczna edycja kultowego wydarzenia jest wyjątkowa. Z okazji jubileuszu organizatorzy postanowili wydłużyć i tak naprawdę już długą trasę. Po dotarciu do Częstochowy pątnicy wyruszą w dalszą drogę, której finał zaplanowano w Piekarach Śląskich. Pielgrzymka, która rozpoczęła się na samym początku Półwyspu Helskiego, w ubiegłych latach liczyła 638 km do pokonania w 19 dni z przejściem przez 5 województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie oraz śląskie. W tym roku wyzwanie jest jeszcze większe, trasa i czas trwania wędrówki uległby wydłużeniu. Tegoroczna pielgrzymka potrwa do 14 sierpnia. Oprócz codziennego trudu przemierzania kolejnych kilometrów, nieodłącznym elementem drogi są modlitwy, konferencje oraz wspólne rozważania duchowe w gronie pątników.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe mamy już za sobą, tylko że dzisiaj pogoda raczej się tak niespecjalnie poprawi. Musimy się nastawić na to, co już mamy od samego rana. Ale z dobrych wiadomości, nie cały tydzień taki będzie. Czwartek będzie naprawdę upalny. Póki co dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 w Jedlinej Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rdzierumie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Woda w Bałtyku 18-19 stopni Celsjusza, ale tutaj mamy haczyk, bo dzisiaj jest spore zagrożenie sztormem.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Shein zakończył pierwszy kwartał stratą w wysokości 99 milionów dolarów. Rok wcześniej firma zarobiła w tym samym okresie 395 milionów. Jedną z przyczyn jest koniec amerykańskiego zwolnienia celnego dla niewielkich przesyłek, które przez lata pomagało dostarczać pojedyncze ubrania prosto do klientów. Marka sprzedająca sukienki za 5 dolarów i jeansy za 10 dolarów działa w około 160 krajach. Ale przygotowując wejście na giełdę w Hongkongu, pokazuje już znacznie mniej efektowne liczby. Błyskawiczna moda nadal potrafi szybko zmieniać kolekcje. Znacznie trudniej w podobnym tempie przebudować cały model biznesowy. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu

0: Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

Kupowanie jedzenia w Stanach Zjednoczonych coraz częściej przypomina strategiczną grę. Klienci sprawdzają aplikacje, przeglądają papierowe gazetki, porównują ceny w kilku sklepach i rezygnują z produktów, które podrożały najmocniej. Żywność przygotowywana w domu kosztuje w amerykańskich miastach o 33% więcej niż na początku 2019 roku. W poprzednim okresie o podobnej długości ceny wzrosły jedynie o nieco ponad 6%. Zmieniają się więc nie tylko rachunki, lecz również rodzinne jadłospisy i wieloletnie przyzwyczajenia. Dawniej lista zakupów mówiła, na co człowiek ma ochotę. Teraz coraz częściej pokazuje, co akurat znalazło się w promocji.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

U wybrzeży Republiki Południowej Afryki zaobserwowano niezwykłą grupę niemal 300 humbaków. Chris i Monique Fallows udokumentowali dokładnie 299 zwierząt, fotografując ich płetwy ogonowe, które pozwalają rozpoznawać poszczególne osobniki. Tak wielkie zgromadzenie jest prawdopodobnie związane z wyjątkowo dobrymi warunkami do żerowania. Naukowcy widzą w nim również efekt odbudowy populacji po wprowadzeniu międzynarodowego zakazu komercyjnych polowań w 1986 roku. Wieloryby nie organizowały wspólnego pokazu dla obserwatorów. Po prostu znalazły miejsce, w którym posiłek był na tyle obfity, że warto było zrezygnować z samotności.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Czas na porcję kulturalnych nowinek na antenie Norda FM. Przy mikrofonie Michał Jarosz. Biblioteka w Rumi po raz pierwszy organizuje wydarzenie skierowane do singli. Już 21 sierpnia o godzinie 19 w Stacji Kultury odbędzie się biblioteczny speed dating. Do udziału zaproszone są osoby w wieku od 22 do 35 lat. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy przesłać zgłoszenie na adres zapisy@bibliotekarumia.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy podają podstawowe dane, w tym imię, nazwisko, wiek oraz preferowaną formę kontaktu. Organizator przygotował

Także krótki kwestionariusz z pytaniami, którego odpowiedzi mają ułatwić rozpoczęcie rozmów podczas spotkania. Biblioteczny speed dating odbędzie się w Stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 w Rumi, mieszczącej się na dworcu PKP. Pomysł ma zachęcić mieszkańców do nawiązywania nowych znajomości w nietypowym, spokojnym otoczeniu, pokazując jednocześnie, że biblioteka może być miejscem nie tylko spotkań z książkami, ale również z innymi ludźmi. Z Rumi przenosimy się do nie tak znowu w odległej Redy. Rusza kolejny sezon cyklu Kameralna Reda. Organizatorzy zapraszają do amfiteatru w Parku Miejskim na wyjątkowe popołudnia, w trakcie których usłyszymy muzykę z różnych stron świata. Harmonogram Kameralnej Redy prezentuje się następująco. 2 sierpnia na scenie wystąpi Agnieszka Brenzak-Gus jako wokal oraz Paweł Kasprzewski z gitarą. 9 sierpnia czeka nas Jaremko Trio, czyli jazzowe trio: Mateusz Jaremko, gitara, Kuba Grzewacz, perkusja, Adam Pachla, kontrabas. 23 sierpnia to Nuragik Duo, czyli duety skrzypiec elektrycznych w remiksach znanych melodii od klasyki pop-pop, w składzie Gabriela Żmigrodzka, skrzypce elektryczne, Federico Bresciani, skrzypce elektryczne i DJ. 30 sierpnia to The Storytellers, czyli zespół czerpiący inspiracje z muzyki akustycznej, folkowej i alternatywnej. Grupa stawia na emocjonalne opowiadanie historii poprzez muzykę. Ważne są dla nich klimat, tekst oraz oczywiście autentyczne brzmienie. Ich twórczość łączy delikatność akustycznych aranżacji z energią współczesnego grania. Zespół zwrócił już uwagę publiczności na swoją działalność dzięki udziałowi w programie Must Be The Music 2026.

Tamara Korpacz wygrała tenisowy turniej w swoim rodzinnym Hamburgu. W finale pokonała Węgierkę Annę Bondar 6-3 i 6-3. Została pierwszą Niemką od 1992 roku, która zdobyła ten tytuł. Poprzednią była Steffi Graf. W międzyczasie niemieckie zawodniczki czterokrotnie dochodziły do finału i za każdym razem przegrywały. Korpacz potrzebowała godziny i 28 minut, żeby zakończyć tę serię oraz zdobyć drugi singlowy tytuł w karierze. Z Bondar spotykała się już 5 razy i nadal pozostaje niepokonana. Czasem przewaga własnego kortu nie polega na znajomości nawierzchni. Polega na tym, że zna się drogę do domu już z pucharem.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt. Legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin.

0: Kamin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.
2: Na razie nieoficjalnie jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządowej. Polregio przygotowało 232 dodatkowe wagony na zbliżający się festiwal Poland Rock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podaje polska agencja prasowa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wystawił za nim list gończy. Według ostatnich informacji Ziobro przebywa w USA. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawić wkrótce prokuratura krajowa. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządowej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Fęskę.
3: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków.
3: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
5: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
3: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litra. W przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
2: Schorowany 80-latek z Krakowa od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na montaż klimatyzacji. Dostał takie zalecenie od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Władze spółdzielni w Nowej Hucie zgadzają się na montaż klimatyzacji pod warunkiem dobrowolnego poddania się egzekucji 25 tysięcy złotych na wypadek ewentualnych zniszczeń powstałych przy montażu.
6: To nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie.
7: No jak na polu jest tak gorąco, no to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
6: Ja nie mam czym oddychać.
2: Pan Stanisław z żoną obawiają się podpisać zgodę na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
8: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
2: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interes wszystkich członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców. Czwarty dron w ostatnich dniach naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i kierował się na Ukrainę. Na krótko wleciał w rumuńską strefę powietrzną. Wczoraj informowano też o dronie, którego zestrzelił rumuński samolot F-16. Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z festiwalem Poland Rock. Pierwsze składy wyjadą na tory już jutro. Będą kursować do 2 sierpnia. Jeden z największych w Europie festiwali rockowych potrwa od czwartku do soboty na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sędzia, który prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, niespodziewanie zakończył karierę. Słoweńskie media piszą, że Slavko Vincic chce odejść u szczytu kariery. Eksperci komentują z przekąsem, że jego sędziowanie dalekie było od wysokiego poziomu. Polscy kibice też nie będą za nim tęsknić. Sędziował nasz przegrany baraż o mundial ze Szwecją. Zdaniem wielu jego błędy pomogły wtedy Szwedom.
9: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia ma powody do radości. Jej modernistyczne centrum zostanie wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Międzynarodowa promocja, pozycja na liście konieczne do zobaczenia miłośników architektury z całego świata i nowy silny motor napędowy dla turystyki. To tylko część korzyści, które od teraz stoją przed Gdynią. Wczesnym rankiem z niedzieli na poniedziałek Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO oficjalnie uznał modernistyczne centrum Gdyni za dobro o wyjątkowym znaczeniu dla całego świata. Dokładniej za dobro posiadające wyjątkową, uniwersalną wartość. Eksperci uznali, że modernistyczne centrum Gdyni jest jednym z najwybitniejszych na świecie przykładów wczesnego modernizmu w urbanistyce. Przypomnijmy, że obszar dzisiejszego Śródmieścia powstawał niemal od podstaw w latach 1926-1939 jako nowoczesne centrum miasta portowego oraz symbol ambicji odradzającej się Polski, otwartej na świat i patrzącej w przyszłość. Na jeziorze Lubowic odbyły się coroczne zawody wędkarskie koła wędkarskiego działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. Wydarzenie objęte patronatem komendanta powiatowego Policji w Lęborku zgromadziło 10 zawodników, którzy rywalizowali

0: zrealizowali on najlepsze wyniki. W zawodach uczestniczyli komendant powiatowy Policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Krzysztof Romanowski. Po zakończeniu rywalizacji najlepszym wędkarzom wręczono puchary. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za sportową postawę, zaangażowanie oraz udział w zawodach. Policyjne zawody wędkarskie odbywają się co roku i mają charakter integracyjny. To okazja do wspólnego spędzania czasu poza służbą, promowania aktywnego wypoczynku oraz rozwijania pasji wędkarskich wśród funkcjonariuszy i pracowników policji. Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa. Podczas wspólnego wyjścia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew oddały 42 z 45 zgłoszonych osób. Łącznie policyjni dawcy przekazali 18,9 litra krwi pełnej. Część uczestników zdecydowała się na donację po raz pierwszy. Jak podkreślali, motywowała ich świadomość, że krew jest bezcennym darem, którego nie można wyprodukować, a który może uratować ludzkie życie. Akcję organizuje działający w szkole Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Jego członkowie prowadzą prelekcje, koordynują zbiorowe wyjście oraz reagują na pilne apele o konkretną grupę krwi. Krwiodawcy ze Szkoły Policji w Słupsku należą do jednego z najaktywniejszych klubów HDK na Pomorzu Środkowym. Oddawana przez nich krew trafia nie tylko do placówek w regionie, ale także do szpitali w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie ulicy Rumskiej w Kazimierzu spowodowało zmiany w kursowaniu jednej z linii ZKM Gdynia. Od 26 lipca do odwołania w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania autobusów w tej miejscowości niedzielny kurs linii 86 o godzinie 10.28 z Dębogórza Wybudowania do Rumi zostaje opóźniony na godzinę 10.43 i wycofany z Kazimierza. Aktualne informacje odnośnie kursowania wszystkich autobusów i trolejbusów ZKM Gdynia znajdziecie na internetowej stronie zkmgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Uwierzycie, że to już jest maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. No lipiec mamy, a tutaj jedynie na termometrach 18 stopni w dębkach wody, Słabowie, Łebie, Ustce. Kto by pomyślał? 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie i Luzinie. Ale dla tych, którzy czekają na te wyższe temperatury, dobra wiadomość, pojawią się i to jeszcze w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie dzisiaj utrzymuje się naprawdę, naprawdę niskie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Anthony Joshua miał bez większych problemów pokonać Christiana Pręgę. Tymczasem w pierwszej rundzie dwukrotnie znalazł się na deskach. Porażka mogła przekreślić długo oczekiwane starcie z Tysonem Furym. Były mistrz świata przetrwał jednak kryzys i w drugiej rundzie zasypał rywala uderzeniami, kończąc walkę przed czasem. Joshua przyznał później, że znalazł się w momencie, w którym musiał wybrać pomiędzy ucieczką a walką. Wybrał tę drugą możliwość. Kontrakt na pojedynek z Furym jest już podpisany, choć miejsce nadal pozostaje przedmiotem rozmów. Wielkie sportowe plany często rozpisuje się na wiele miesięcy. Wystarczy jednak jeden celny cios, żeby cały harmonogram wylądował na podłodze.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Lee Kang-in opuszcza Paris Saint-Germain i przenosi się do Atletico Madryt. Reprezentant Korei Południowej podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. Wartość transferu może sięgnąć 40 milionów euro. Lee zna hiszpańską piłkę, bo wcześniej występował w Walencji oraz Majorkę. Do Madrytu wraca jednak jako zupełnie inny zawodnik. W barwach PSG rozegrał 124 spotkania i zdobył m.in. dwa puchary Ligi Mistrzów oraz trzy Mistrzostwa Francji. Nie jest to więc powrót człowieka, który nie poradził sobie za granicą. To powrót piłkarza, który najpierw pojechał do Paryża po europejskie doświadczenie, a teraz przywozi je konkurencji.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

American Express podniósł prognozę przychodów, ponieważ jego klienci nadal wydają duże kwoty na restauracje, hotele, loty i rozrywkę. Łączna wartość transakcji dokonanych kartami firmy wzrosła o 9% i osiągnęła ponad $455 miliardów. Wydatki związane z podróżami oraz rozrywką zwiększyły się o 10%. Mimo dobrych wyników akcje spółki spadły o ponad 6%, bo inwestorzy liczyli na wyższą prognozę zysków. Firma postanowiła jednak przeznaczyć część dodatkowych pieniędzy na nagrody, marketing i rozwój. Klienci płacą więc więcej za przyjemności. American Express płaci więcej, żeby nadal chcieli robić to właśnie jego kartą.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw,

0: które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina.

0: Złotówkę każde.
1: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.

Brazylia zakazała produkcji i sprzedaży foie gras, czyli pasztetu przygotowywanego z powiększonych wątrób kaczek lub gęsi. Organizacje broniące zwierząt podkreślają, że ptaki są przymusowo karmione, aby zwiększyć ich wątroby. Francja traktuje ten produkt jako część swojego dziedzictwa kulinarnego i próbowała przekonać brazylijskie władze do zmiany decyzji. Zakaz obejmuje jednak również sprzedaż, dlatego praktycznie kończy import francuskiego przysmaku do Brazylii. Według organizacji Pro Animal Future to pierwszy taki pełny zakaz w Ameryce Łacińskiej. Spór dotyczy niewielkiej części rynku. Ale stawia duże pytanie, gdzie kończy się tradycja kulinarna, gdy zaczyna się ocena sposobu produkcji.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Premier mówi, że może wprowadzić limity cen paliw na koniec wakacji. Za chwilę też podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz Berlina. Informację potwierdził polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką.

0: klatką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk Państwa Islamskiego. Rząd rozważa przywrócenie regulacji cen paliw w ostatnich 2 tygodniach wakacji, powiedział dziś premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu regulacji uzależnia od sytuacji na światowych rynkach paliw.
1: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Poprzednie limity cen paliw zakończone na początku wakacji kosztowały budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Wielki Dzień dla Gdyni znalazła się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej na sesji Komitetu UNESCO. Zabiegaliśmy o to od lat, mówiła zaraz po głosowaniu obecna w Korei wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
2: Gdynio, to twój dzień. Tę chwilę dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
0: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. To m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, a także Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu. A na całym świecie to ponad 1200 miejsc. Mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołazką. Most zniszczyła 2 lata temu wielka powódź. Potem postawiono most tymczasowy, który teraz zastąpiła nowa konstrukcja. Otwarto przeprawę. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Było nawet sporo emocji. Opowie o nich Michał Waszkiewicz.
3: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
4: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
3: Skromnie, choć od zwycięstwa, sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
0: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagrał 19 z Piastem Gliwice.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ray Wilson, Patrycja Markowska oraz zespół Mitra wystąpili na polanie piknikowej Wejherowskiego Parku. Za nami Wejogranie. Wielkie koncerty wróciły na polanę piknikową Wejherowskiego Parku. W niedzielne popołudnie miało tam miejsce jedno z największych muzycznych wydarzeń, czyli Wejogranie.
6: Dzisiaj mamy, można tak powiedzieć, połowę wakacji i Wejogranie rockowe. Patrycja Markowska przed chwilą skończyła swój występ. Za chwilę Ray Wilson, były wokalista zespołu Genesis, myślę, że pełna atrakcji, jest co robić, jest piękna niedziela pomimo deszczu i dużo mieszkańców, ale także gości odwiedziło dzisiaj Park Miejski po to, aby wspólnie świętować.
5: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
7: To jest na pewno koncert, który pozostanie bardzo długo w pamięci mieszkańców Wejherowa i turystów, którzy dzisiaj zdecydowali się nasze miasto odwiedzić. Jestem przekonany, że każdy, kto jest z nami, będzie ten wieczór wspominał naprawdę bardzo długo i przed nami mnóstwo świetnej muzycznej energii.
5: Daje kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury Adam Schulz. A wszystko to zaczęło się już chwilę po 17, gdy na scenie pojawił się zespół Mitra, który zaprezentował swój autorski materiał oraz kilka znanych hitów polskiej sceny muzycznej. Największe tłumy pojawiły się przed 19, kiedy na scenie wkroczyła obchodząca swoje 25-lecie pracy artystycznej Patrycja Markowska.
8: Wejherowska publiczność mnie wzruszyła, bo rzeczywiście wiesz, kiedy pada deszcz, to zostają ci, którzy najbardziej pragną słuchać muzyki i wiesz, to się czuje, ta energia dociera na scenę. To było naprawdę bardzo piękne spotkanie. To wyjątkowy też wieczór, dlatego że zaśpiewałam z Rayem Wilsonem, z którym nagraliśmy piosenkę i to są takie chwile, na które się czeka. Mamy taką podobną chemię, tak się lubimy. Poza tym kocham ten utwór.
5: Opowiada wokalistka Patrycja Markowska, czyli Constantly Reminded, który wejherowska publiczność miała okazję usłyszeć w wykonaniu obojga artystów. Po tej uczcie muzycznej krótkiej przerwie technicznej na scenie pojawił się wyczekiwany przez wielu wokalista, który przed laty zastąpił w zespole Genesis Phila Collinsa, a to za sprawą swojego niepowtarzalnego głosu.

0: który doświadczyć mieliśmy okazję w Wejherowie. Mowa oczywiście o Ray Wilsonie. W trakcie wydarzenia nie zabrakło także licznych dodatkowych atrakcji, w tym stanowiska nadmorskiej grupy medialnej. Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska świętuje 20-lecie działalności. Jubileuszowy koncert odbył się na Placu Pokoju i był jednym z głównych wydarzeń kończących tegoroczny jarmark Świętego Jakuba. Wspólne świętowanie zgromadziło mieszkańców oraz turystów, którzy wysłuchali przekrojowego programu przygotowanego specjalnie z okazji rocznicy. Podczas koncertu nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla osób związanych z orkiestrą. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin przekazał tambur major Wiesławie Wojciechowicz, pamiątkowy grawerton. Życzenia złożyli także poseł Michał Kowalski oraz przedstawiciel lokalnych stowarzyszeń. Koncert rozpoczął utwór New York, New York, uznawany za nieoficjalny hymn zespołu. Publiczność usłyszała również największe przeboje z repertuaru orkiestry, obejmujące muzykę rozrywkową, filmową i utwory wykonywane przez zespół od wielu lat. Historia orkiestry Dętej Ziemia Lęborska rozpoczęła się w 2005 roku, a pierwsze próby odbyły się rok później. W 2008 roku zespół zaczął działać we współpracy z Lęborskim Centrum Kultury Fregata i przez dwie dekady reprezentował miasto podczas licznych wydarzeń w kraju i za granicą. Podczas festiwalu uhonorowano także dyrygentów, którzy na przestrzeni lat prowadzili orkiestrę i przyczynili się do jej rozwoju. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną doskonalili swoje umiejętności podczas specjalistycznego kursu w Szkole Policji w Słupsku. Dwutygodniowe szkolenie miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy opracowywali własne programy profilaktyczne oraz lokalne strategie zapobiegania przestępczości i zjawiskom kryminogennym. Ćwiczenia obejmowały m.in. planowanie współpracy z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi. Policjanci analizowali także zagrożenia występujące w okresie wakacyjnym, takie jak spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Zajęcia prowadzili wykładowcy z Zakładu Ogólnozawodowego. Efektem kursu są gotowe do wdrożenia programy profilaktyczne, które policjanci będą mogli wykorzystywać w swoich jednostkach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Ważne informacje dzisiaj dla plażowiczów. Jest ostrzeżenie przed sztormem i lepiej może do wody dziś przez to nie wchodzić. Zresztą uważajcie, jakie flagi widnieją na kąpieliskach. Jeśli jest to flaga czerwona, no to do wody nie wchodźcie. A pogoda nie zachęca do tego specjalnie. Temperatura wody w Bałtyku waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza, a temperatura powietrza to dziś maks 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. I w sumie w ten oto sposób można powiedzieć, że poniedziałek mamy już za sobą. Zostaje mi życzyć Wam przyjemnego tygodnia, ukłonić się nisko i podziękować za to, że byliście. Maja Popowska, trzymajcie się i do następnego.
1: Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mieszko Weltrawski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj twórcy Piramid, proszę państwa, czyli Karol Lisiecki i Bartosz Malnicki. Witam was serdecznie.
2: Witamy serdecznie.
1: Dobrze, zanim przejdziemy do Piramid, bo to jest bardzo ciekawe, to ja muszę to zapytać, co wy tak naprawdę oprócz Piramid, o których zaraz opowiemy, robicie na co dzień? Jesteście jakimiś artystami, jesteście, nie wiem, wizjonerami sztuki starożytnej, jak to wygląda?
2: Ja jestem lekarzem weterynarii, na co dzień pracuję we Wrocławiu. Konkretnie teraz zajmuję się parazytologią i analizą moczu zwierząt. Także nie mam nic artystycznego na co dzień w swojej pracy. Jedynie to, jeśli pojadę już nad te morze, korzystam z tego wolnego, korzystam z tych uroków, które są tak naprawdę naturalne w danym miejscu, czyli w Łebie. Są piękne piaski i piękne morze, ale też super ludzie, dzięki którym w ogóle możemy coś budować.
3: Ja na co dzień zajmuję się logistyką kontraktową. Szeroko pojętą definicję przyjąłem, jeżeli chodzi o logistykę, czyli tematy związane z transportem, ale też magazynowaniem w oparciu o umowy wieloletnie.
1: Nie, no to tutaj jest bliżej już Piramid, no bo jednak tam logistyka w przetransportowaniu pewnych rzeczy to musiała być większa troszkę. No tu nie wiem, analiza składu moczu Sfinksa to chyba gorzej troszkę.
2: No, takie połączenie trochę człowieka, trochę połączenie zwierzęcia, także tutaj niektórzy przychodzili i mówili właśnie, o, tutaj pan lekarz weterynarii to pewnie dlatego Sfinksa zbudował. Może jakieś połączenie jest.
1: No właśnie, powiedzcie, co was tknęło? No bo już trzeci rok z rzędu stawiacie na Łebę, trzeci rok z rzędu dosłownie stawiacie w Łebie. Bo to jest piękna sprawa, że piramidy, o których mówimy, to naprawdę one są. No już były, jesteśmy już po zakończeniu projektu. Ale co was tknęło tak, żeby po prostu przyjechać do Łeby i stwierdzić, to my na tej pięknej bałtyckiej plaży postawimy piramidę, tak jak są w Gizie.
2: Przede wszystkim w sumie na początku zaczęło się od tego, że pojechaliśmy do Władysławowa, ale tam nie było zachodów słońca, co nas tak trochę zniesmaczyło przy tej akurat miejscowości i zaczęliśmy szukać dalej. Jaka miejscowość na lewo albo na prawo od Władysławowa jest taka, która jednocześnie jest w miarę, jeśli chodzi o dojazd, ale też, żeby jakieś walory takie naturalne miała w sobie. No i tak stwierdziliśmy w sumie, patrząc palcem po mapie, na Łebę. I pojechaliśmy tam, ryzykując, nigdy nie byliśmy, pierwszy raz pojechaliśmy i co nas zaskoczyło, to właśnie to, że są po pierwsze piękne piaski, które są bardzo drobne, więc idealnie nadają się do budowania, a po drugie jest masa naturalnych terenów. Jest Mierzeja Sarpska, po drugiej stronie jest Park Narodowy Słowiński, także gdzie się nie pójdzie, to jest ta dzikość i właśnie tej dzikości chyba oczekiwaliśmy najbardziej, żeby można było tak naprawdę odpocząć. Jak już tam byliśmy w tej Łebie, to co nas zafascynowało i dlaczego zostaliśmy, to przede wszystkim ludzie, klimat tego miejsca, bo tu chyba Bartek też się zgodzi, że
3: ludzie, ale też ważna rzecz, szerokość plaż, bo plaże tak. W Łebie są bardzo szerokie, dzięki też działaniom, które podejmowało miasto, te plaże no, są dobrym budulcem tak naprawdę dla nas, tak. Bo ten piasek musi też być odpowiedni, za czym też czekamy, szukamy zawsze miejsca, żeby to było właściwe miejsce i znaleźliśmy to miejsce, bo ono jest przy zejściu numer 18, po przeciwnej stronie zamku Łeba, to jest stałe miejsce, w którym wiemy, że ten piasek jest najlepszy ze względu też na właśnie wiatr,

0: który przynosi ten materiał, no i ta woda, i to woda, która utwierdza to wszystko podczas sztormów.
1: Czyli przepraszam, że ja tak się wtrącę, ale czy ja dobrze rozumiem, że weterynarz i logistyk przyjechali na polskie morze już z myślą konkretną, tak będziemy budować piramidę tutaj?
0: Nie pierwszy raz, ale dwa lata temu, czyli podczas pierwszej edycji, gdy budowaliśmy, no ten budulec już był na tyle fajny, że podczas odpoczynku, poza tym, że się budowało wcześniej, stwierdziliśmy, że budujemy coś większego. No i padło na tą piramidę.
1: Nie, no ja też tak czasem kopię dziurę, no powiedzmy sobie, na to może, też, no to jest fajne, czy babki stawiamy, ale no nie piramidy, nie sfinksa.
2: Tak, ale to też w sumie jest ciekawe, bo ja na przykład też bardzo lubię iluminacje, oświetlenia. Ja bardzo doceniam, jeśli miasto stawia na różne oświetlenia, iluminacje. Ja w ogóle też sam próbuję coś oświetlać samemu siebie w ogródku. I też jak tu jechaliśmy, to zabierałem ze sobą takie różne lampki. Czy to od roweru, czy to takie różne LED-owe, które oświetlają ogród. I pierwszą moją budowlę, którą oświetliłem, była właśnie w Łebie i to były takie ala, bym powiedział, takie drzewa, które robiłem z takiego piasku lejącego się. Po prostu stawiałem go, wyciągając z wiadra, które było napełnione i wiadrem, było napełnione i wodą, i piachem, i po prostu usypywałem takie góry i one wyglądały jak takie drzewa. No i nocą właśnie oświetliłem. Niestety one były na tyle mało trwałe, że wytrzymało około godziny i się rozsypały. Natomiast piramidy były właśnie czymś takim w mojej wizji, że one przetrwają długo, skoro już w Egipcie tak długo stoją, no to jak postawimy coś takiego z piachu, to myślę, że już przetrwa dłużej, no nie? Jedynie ze sfinksem, tak? Myślałem, że może być trochę ciężko, no bo on ma jednak głowę wystającą, więc tutaj jest trochę ciężej z utrzymaniem. Ale właśnie, zrobiliśmy te pierwsze piramidy 3 lata temu, na tyle, ile mieliśmy możliwości, były one duże, ale właśnie, zainwestowaliśmy sobie już w kolejnym roku, bo pomyśleliśmy sobie, dobra, zrobiliśmy tak na spontanie coś takiego po prostu, co nam wyszło, ale teraz może przygotujmy się do tego i zróbmy większe, coś lepszego, z lepszym pomysłem, z lepszym planem.
0: No na większą skalę?
2: Na większą skalę. No i tak pomyśleliśmy, że zrobimy jak największą piramidę się da, w tamtym roku, żeby to też zrobiło taki efekt wow, żeby to też wszystko jak do siebie oczywiście pasowało. No i powstała druga budowla, druga edycja w ten sposób. Natomiast już trzecia, to była też taka nauka tak naprawdę na poprzednich już budowlach, bo wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę, co wymaga najwięcej pracy, więc kupiliśmy już opryskiwacze, już takie bardziej porządne, żeby też móc to zraszać, żeby to mogło się dłużej utrzymać. Też mieliśmy w głowie już taką wysokość tych piramid, że co można zwiększyć, co można zmniejszyć, co może bardziej wyeksponować, albo co odjąć i w tym roku...
0: I co zmienić.
2: I co zmienić, bo też nie chcemy, żeby co roku było to samo. W tym roku na przykład zainwestowaliśmy w takie małe drzewka, które imitowały palmy. Były to yuki kupione miesiąc wcześniej w sklepie. Także do tych piramid tak naprawdę szykujemy się całym rokiem. To nie jest tak, że przyjeżdżamy na wakacje i dopiero wtedy zaczynamy. To nie. My już, ja naprawdę już teraz tak naprawdę myślę, co będzie za rok. I będąc teraz na plaży, już mam w głowie, co się zmieni i co zrobimy z okazji 670-lecia miasta Łeby, bo też chcemy, żeby był do tego jakiś mały akt, dlatego mały akt.
0: Chcemy się właśnie włączyć w ramach tego świętowania miasta, ale jeżeli też chodzi o całą tą budowę, bo my ją rozpoczęliśmy tak naprawdę we wtorek 14, krótko przed godziną 6, pierwsza łopata piasku została rzucona na miejsce, gdzie powstała największa piramida i przez około 10 godzin tworzyliśmy tą całość, ale w tym wszystkim to jest pierwsza część tak naprawdę pracy. Duży nakład pracy fizycznej, ale też przyjemności, bo moim zdaniem lepiej można się opalić pracując, z każdej strony równo bynajmniej, bo okrążaliśmy trochę tą piramidę, cały ten kompleks obiektów, który powstał. Trochę byliśmy jak kurczak z drożna, tak bym określił, bo my dookoła cały czas przemieszczaliśmy się. I później ta część druga, czyli zraszanie. Gdyby nie to właśnie, gdzie pojawiły się te dodatkowe sprzęty, dodatkowe wózki, bo troszkę byliśmy jak taka karawana podążająca na plażę z tym całym sprzętem, ale ten sprzęt był niezbędny po to, żeby zabezpieczyć odpowiednio, bo naszymi przeciwnikami największym przeciwnikiem było słońce, wiatr, szczególnie gdzie słońce było od wschodu, a wiało od zachodu. no to z dwóch stron przeciwnik atakował. Jeżeli słońce i wiatr było z jednej strony, to lepiej byliśmy w stanie zabezpieczyć to.

0: w odpowiednim czasie, a najbardziej, tak jak tutaj Karol wspomniał, narażonym na jakieś utraty tego piasku i osypanie był Sfinks, bo on był jednak troszkę odwrotnie niż z piramidą. Piramida jest usypywana, od dołu jest najszersza, ku górze jest coraz węższa, a Sfinks w pewnych momentach tutaj kolizji z głowy jednak miał elementy wystające, gdzie ten kąt był rozwarty.
1: Kuba ma dużą kubaturę przede wszystkim i jest wystająca, także no, bardzo duże ryzyko było zawsze osypania, więc zawsze dbaliśmy o to, żeby nikt tego nie dotykał, bo ludzie się zastanawiali, czy to na pewno jest z piasku i chcieli to dotknąć i naprawdę to chcieli sprawdzić, czy na pewno to nie jest jakiś beton, czy to nie jest jakaś konstrukcja sztuczna.
0: Czy także, nie było domieszki unigruntu, glinki, nie. To było tylko piasek z Łeby i woda z morza, tutaj nie było żadnych domieszek. A istotne, dlaczego to się tak też utrzymywało przez dłuższy czas, my zamknęliśmy wilgoć w środku, na etapie budowy wlewaliśmy do środka do największej, myślę, że nie przesadzę, około 2000 litrów wody przyniesionych w wiaderkach z linii brzegowej morza, dzięki czemu tam była wilgoć w środku, a my zabezpieczaliśmy z zewnątrz. I to był klucz do sukcesu, bo te budowle, które są budowane przez dzieci, tak jak widzieliśmy, troszkę zaraziły się tym wszystkim od nas i tych piramid w pewnym momencie był wysyp. I to fajnie wyglądało, bo piramida za piramidą, tylko dzieci troszkę traciły tak zapał w tym wszystkim, bo one szybko zaczęły się osypywać, ale przychodziły, pytały, to było też fajne. My już teraz doszliśmy do siebie z naszą barwą głosu, bo straciliśmy go na chwilę, no ale było wiele właśnie rozmów, wiele wycieczek, wiele zapytań. Tysiące turystów, które odwiedziły Łebę, tysiące, których dotrą do Łeby, a nawet może dziesiątki tysięcy, a niestety nie uda się im zobaczyć tych piramid w tym roku, ale tak jak Karol wspomniał, myślimy o przyszłorocznej już edycji, żeby uświetnić to wydarzenie, czyli 670-lecie miasta Łeby, czymś wyjątkowym, no i też, żeby turystów odpowiednio wcześniej poinformować. W związku z tym też powstało konto na Facebooku, bo dużo osób pisało w wiadomościach,
1: tak, a łatwiej nam jest, łebskie po prostu.
0: Tak, żeby łatwiej jest nam zapanować nad tym wszystkim i żeby był jasny przekaz informacji, żeby ludzie też mogli wymieniać się zdjęciami, bo tych zdjęć było bardzo dużo.
1: Tak, w ogóle piramidy dały taką możliwość stworzenia super społeczności, bardzo miłych ludzi, którzy ze sobą się poznają i tak naprawdę później współpracują. Dzięki piramidom poznaliśmy mega, mega super osoby, które na co dzień mieszkają w Łebie. Tutaj chcieliśmy pozdrowić, myślę, wspólnie przede wszystkim panią burmistrz Łeby.
0: Panią sekretarz.
1: Panią sekretarz, tak, tutaj.
2: Widzę, jesteście ołebowani, tak, z każdej strony.
1: Tak,
2: bluzy Łeba i tak dalej.
0: Kurs na Łebę.
1: Piękną,
2: oczywiście.
1: Piękną bluzę dostaliśmy, też mamy piękne koszulki i kubki z Łebą, także one są takim naszym przedłużeniem tej przygody łebskiej. Ale co też chciałem powiedzieć właśnie o piramidach, bo samo budowanie oczywiście jest męczące fizycznie, głowa odpoczywa, ale właśnie relacje międzyludzkie, jakie super dzięki temu są. Tutaj na przykład chciałbym powiedzieć taką mega super ciekawą historię, którą mieliśmy. Przyszły takie dwie dziewczynki, to było rok temu. Chciałem o tym powiedzieć, bo to naprawdę miłe dla nas. Budowaliśmy, było naprawdę ciężko, bo było bardzo gorąco i już naprawdę ciężko było to wszystko przerzucać z tym piachem, łopatami i tak dalej. No i była taka wycieczka, kolonia. Chcieli nas zapytać, jak to w ogóle się dzieje, jak te piramidy powstają, więc opowiadaliśmy im całą historię, ile godzin, co najwięcej czasu zajmowało. No i te dzieci tak słuchały z takim zaciekawieniem, no i poszły. Po 15 minutach przychodzą takie trzy dziewczynki, miałem może 4, 5, 6 lat około i przyniosły nam zakupioną nieopodal, no po prostu napój gazowany, bardzo zimny. I tak, no to dla was, bo tutaj widzimy, że tak ciężko pracujecie, chcecie, żeby te piramidy ładnie wyglądały, proszę tutaj dla was. Mówię, Boże, nie trzeba, ale jakie to miłe, no nie, że w ogóle takie dzieci same z siebie pomyślały i no, kupiły nam te zimne napoje, żeby nam chociaż to, ten trud tak osłodzić, no nie, także piękne relacje są.
2: No jest sam fakt uszanowania tej waszej pracy, bo nie da się ukryć, że no przecież nie spędzaliście 24 godzin na plaży pilnując tego. No, tak by się pewnie nie dało, a powiedzmy sobie szczerze, że to, że takie budowle przez nocy są w stanie przetrwać, No to jak wiadomo, ludzie są różni, tak? No to też chyba jest ważne, że tutaj ten szacunek jednak został...

0: dostrzeżone ta wasza praca, no i nie skończyło tak każda inna babka, dajmy na to, z piasku, tak?
1: Tak, ale dostrzeżenie tej ciężkiej pracy przychodzi naprawdę cały czas. Cały czas mamy wiadomości, czy to od ludzi, których nie znamy, czy to od osób spotykając ich na mieście. Bardzo dużo ludzi docenia i mówi, wow, ale super piramidy, kiedy kolejne. Ale też właśnie wśród ludzi, którzy na co dzień mieszkają w Łebie. Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o klubie Morsów, którzy nam bardzo pomogli i dzięki którym też bardzo ułatwiło nam całą logistykę, bo przenoszenie wszystkich rzeczy z plaży i na plażę to jest masa kilogramów, które musielibyśmy nosić do swojego pokoju, w którym mieszkaliśmy przez te 2 tygodnie. A dzięki temu, że klub Morsów użyczył nam swoją budkę, która jest przy plaży, to jest taki budyneczek malutki i tam mogliśmy właśnie te wszystkie nasze rzeczy codziennie przywozić po północy i tak naprawdę o 6 rano później stamtąd zabierać. Także no, bardzo życzliwi ludzie tam są w Łebie i dzięki temu też nam zawsze jest miło przyjechać, odwiedzić tych ludzi z powrotem, spotkać się z nimi, porozmawiać.
0: Słuchajcie, czas nam się kończy, gadać można dużo, ale trzeba to zobaczyć, więc ja najpierw zapytam się, to kiedy można już teraz planować sobie wakacje na te przyszłe, żeby zobaczyć nowe piramidy, no i gdzie znaleźć te, które już ich nie ma, no ale pozostały we wspomnieniach na zdjęciach.
2: To może powiem, rozpoczniemy od zaproszenia na 670-lecie miasta Łeby. A nasze piramidy będą w ramach tego cyklu. My już na tą chwilę mamy datę. Jest to 13-18 lipca 2027 i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo ludzie, tak jak widzieliśmy, w tym roku dopisali, były tłumy. Cieszymy się i dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. Te relacje pozostaną, bo z niektórymi jest tak, że widzimy się od 3 lat i te osoby wracają i serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejną edycję.
0: To jeszcze powiedzcie, ten Facebook, to jak? Gdzie znaleźć zdjęcia i to jak wyglądało to w tym roku i poprzednich?
1: Facebook, fanpage Piramidy Łebskie. Wystarczy to wpisać i na pewno taka strona się pokaże. Ona trwa dopiero od wczoraj. Wczoraj ją założyłem, także świeżutka sprawa.
0: Ale też świeżutkie zdjęcia tam są, więc możecie tak Państwo już teraz zobaczyć na podstawie tego, co rozmawialiśmy, jak to wszystko wygląda i wyglądało, tak prawdę mówiąc, w pełnej klasie, łącznie z oświetleniem i wszystkimi innymi aspektami, które się tam pojawiły. No a my czekamy oczywiście na kolejną odsłonę. Tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Goźnia, a moimi i Państwa gośćmi byli twórcy tych wspaniałych piramid, czyli Karol Lisiecki i Bartosz Malicki. Dziękuję Wam ślicznie.
1: Dziękujemy serdecznie.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Na zegarach godzina 14:47, przy mikrofonie Michał Jarosz, czas na program, w którym jak zwykle sprawdzamy o tej porze, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są ze mną Mieszko Wiltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszkę z portalu nadmorskie24.pl i właśnie od portalu dzisiaj zaczniemy.
2: Cała Polska mówi dzisiaj i pisze o Gdyni i o jej wielkim sukcesie, czyli wpisaniu modernistycznego centrum miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Również u nas przeczytacie, jaką drogę i jakie procedury musieli przejść wnioskodawcy, żeby po wielu latach Gdynia mogła poszczycić się tym wyjątkowym tytułem. Na naszym portalu przeczytacie również o nietypowym zaproszeniu stacji Kultura w Rumi, w której niebawem nie tylko będzie można wypożyczyć książki, ale również poznać drugą połówkę czy bratnią duszę. Już za niecały miesiąc odbędzie się tam speed dating, jaką ma formułę i co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział. O tym przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Mamy coś również dla fanów sensacyjnych doniesień. I tak piszemy o spektakularnej akcji ratunkowej, do jakiej doszło na wodach Zatoki Gdańskiej. Straż Miejska odholowała w weekend na brzeg czworo dzieci pływających na desce typu SUP. Bez kamizelek ratunkowych. Jak daleko od brzegu były i jakie konsekwencje spotkały za to rodziców, zapraszamy do lektury na portal nadmorski24.pl.
1: Dowiedzieliśmy się, że cała Polska żyje Gdynią, a czy Twoja Telewizja Morska to cała Polska, czy nie?
0: I tak i nie. Bo my krótko powiemy o Gdyni, ale odeślemy do artykułu nadmorskiego ze względu na prostą i wspaniałą rzecz, że oni bardzo dużo na ten temat napisali, więc warto to po prostu przeczytać. A z drugiej strony my, przecież u nas się także tyle rzeczy działo. No przecież jak mamy nie powiedzieć, że sam król Latino był i to w Dąbrówce, na wielkim balowaniu, tak to można powiedzieć, wspaniałym jubileuszu. Czy też chociażby wczoraj Patrycja Markowska, Ray Wilson na Wejograniu. Przecież no nie możemy takich informacji i tutaj no, kosztem Gdyni po prostu no, olewać. No to są ważne rzeczy, które się po prostu działy.
2: Nawet ważniejsze.
0: Nawet ważniejsze. Więc co tam Gdynia? Dokładnie. Król Latino, kochani. 17:20. Twoja telewizja morska.
1: My tymczasem niestety z tego, co widzę w playliście, niestety Króla Latino nie mamy, ale trochę innych kawałków tutaj dla was przygotowaliśmy.
0: Nieładnie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielkie pożary we Francji. Jesteśmy wyczerpani, mówią mieszkańcy. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat, panie 82,5. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
6: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
5: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

0: Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
1: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
0: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Ponad 200 tysięcy osób ewakuowano we Francji z powodu pożarów. To naprawdę pożar stulecia, mówi mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara.
2: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
0: Mieszkańcy zagrożonych obszarów są przestraszeni, ale przede wszystkim zmęczeni.
2: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni, no już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
0: Strażacy nadal nie opanowali pożarów. Ogień jest teraz 15 kilometrów od przedmieści Bordeaux. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel, a to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia i muszą zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Wyhamowała produkcja papryki w Polsce nawet o 20%. Rolnicy mówią, że dostają tak mało pieniędzy w skupie, że nie opłaca się jej produkować. Supermarkety wolą sprowadzać tańsze warzywa z Holandii i Hiszpanii. Przegrywamy ilością, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych w kraju producentów papryki.
3: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
0: Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji. Wydłuża się średnia oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć trochę ponad 75 lat, a kobiety 82,5 roku. Chodzi o dzieci urodzone w ubiegłym roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek. Tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było jeszcze przed pandemią.
4: Na informacje z Pomorza w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Takiego wydarzenia w Dąbrówce jeszcze nie było. Z okazji 25-lecia mieszczącej się tam firmy budowlanej zorganizowano wielkie święto pełne atrakcji, nie tylko muzycznych. Tłumy pojawiły się w piątkowy wieczór w Dąbrówce z okazji święta i licznych atrakcji, które przygotowała w ramach swoich urodzin mieszcząca się tam firma budowlana.
5: Sporo zrobiliśmy atrakcji dla wspaniałych ludzi. Zasponsorowaliśmy dla strongmanów samochód ciężarowy z windą, gdzie będą mogli wszystkie ciężary wyciągać, wciągać z imprezy i magazynować u nas w firmie. No i dużo atrakcji dla ludzi, czyli zaczynamy od strongmanów, potem wystąpi Skolim, potem pójdzie Janowski Krystian, potem Boysy i później Piękni Młodzi. Zakończamy atrakcją fajerwerki.
4: Opowiada prezes firmy Arkabut Artur Teclaw. I tak już od samego początku nie zabrakło chętnych do obserwowania zmagań tych najsilniejszych, czyli strongmanów. Tłum z każdą chwilą jednak gęstniał, czego apogeum miało miejsce w momencie, kiedy na scenie pojawił się sam król Latino, czyli Skolim.
6: Super impreza, przepiękni ludzie. No myślę, że frekwencja potężna. Super, starsi, młodsi ludzie się przepięknie bawili, dziękować Bogu.
4: Mówi gwiazda wieczoru Skolim. I faktycznie zabawa ta wydawała się nie mieć końca, to za sprawą jubileuszu ćwierćwieku jednej z największych firm budowlanych w regionie. Uroczysta msza święta odpustowa zakończyła tegoroczny jarmark świętego Jakuba w Lęborku. W ostatnim dniu wydarzenia mieszkańcy oraz goście uczestniczyli w obchodach ku czci patrona miasta świętego Jakuba Apostoła. Eucharystii w sanktuarium świętego Jakuba przewodniczył biskup dr Przemysław Szulc, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Mszę koncelebrowali ojciec Damian Basarab, proboszcz parafii świętego Jakuba Apostoła oraz ksiądz Wojciech Klawikowski, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, burmistrz Jarosław Litwin oraz przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Zimnowoda. Obecni byli także reprezentanci powiatowego cechu rzemiosła i przedsiębiorczości w Lęborku. Przed rozpoczęciem mszy ulicami miasta przeszedł uroczysty korowód rzemieślników. Wzięli w nim udział przedstawiciele cechów z Lęborka, Słupska, Wejherowa, Pucka i Gdyni. Barwny przemarsz poprowadziła orkiestra Dęta Ziemia Lęborska, która poprowadziła uczestników ulicą staromiejską do sanktuarium, gdzie odbyły się główne uroczystości odpustowe. W Słupsku

0: Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zmian w specjalnej strefie rewitalizacji. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się m.in. na temat nowych zasad przyznawania dotacji na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości. Planowane zmiany obejmują wysokość wsparcia, kryteria wyboru wniosków oraz harmonogram naboru. Doprecyzowane zostaną również błędy formalne, które mogą skutkować odrzuceniem dokumentów. Zmienią się także zasady dotyczące ochrony konserwatorskiej i oceny lokalizacji inwestycji. Konsultacje potrwają od 30 lipca do 4 września. Otwarte spotkanie odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 16 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Zaplanowano również poniedziałkowe dyżury konsultacyjne w Małym Ratuszu oraz możliwość składania uwag za pomocą formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Termin przesłania opinii upływa 4 września.
1: Są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Ciśnienie utrzymuje się dzisiaj niskie 999 hektopaskali, a temperatura też nie jest zbyt wysoka. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Drini, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Do tego wszystkiego wiatr umiarkowany i dość silny i zachmurzenie wyjątkowo intensywne. Opady deszczu zresztą pojawiają się już od samego rana, ale niecały tydzień taki będzie. Pod koniec tygodnia pojawią się naprawdę duże upady.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Minęła godzina 15. Jakub Szumilas przy mikrofonie. Cześć, cześć, dzień dobry, witam was po weekendzie. Mam nadzieję, że udało się trochę odpocząć. Chociaż patrząc na to, ile działo się w naszym regionie, to z tym odpoczywaniem mogło być różnie. W Kosakowie królowały sporty siłowe i strongmeni. W Lęborku trwał jarmark świętego Jakuba, na którym pojawiła się też nasza redakcja. A w Gdańsku? W Gdańsku rozpoczął się jeden z najstarszych i największych jarmarków w Europie, czyli jarmark świętego Dominika. Krótko mówiąc, było gdzie pojechać, co zobaczyć i przy czym dobrze się bawić. Ja przez najbliższe godziny wróć. Przez najbliższe dni będę dotrzymywał wam towarzystwa, ponieważ Robert korzysta z zasłużonego urlopu. Robercie, jeżeli nas słuchasz, serdecznie pozdrawiamy. Odpoczywaj, ładuj baterie i nie przejmuj się nami. Spokojnie, wszystko tutaj ogarnę i dopilnuję. Zaczynamy poniedziałkowe popołudnie w radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego.

0: Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Reklama.

0: chwilę jeszcze wróćmy do tego, co działo się wczoraj w Wejherowie. Bo Wejogranie zdecydowanie było jednym z najmocniejszych punktów tego weekendu. Na scenie pojawiła się Patrycja Markowska, wystąpił Ray Wilson, były także inne zespoły, więc muzycznie naprawdę nie można było narzekać. Do tego mnóstwo atrakcji dla dzieciaków i całych rodzin, dlatego każdy mógł znaleźć coś tam dla siebie. No i oczywiście była też nasza terenowa delegacja. Można było spotkać Michała, przybić piątkę, powiedzieć kilka słów do mikrofonu i uśmiechnąć się do naszej kamery. Dajcie znać, kto tam był. Słyszałem od Michała, że zabawa była przednia. Publiczność dopisała. Wszystkich, którzy bawili się na Wejograniu, serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nogi po koncertach już trochę odpoczęły.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: Na zegarach już 15:36 sekund. Janusz Dwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że ruch na drogach krajowych i ekspresowych odbywa się normalnie, bez utrudnień. Nawierzchnie są jednak lekko wilgotne, po opadach deszczu uważajcie. Sprawdźmy zatem drogi lokalne i miejskie. W Gdyni zwalniamy na Wielkopolskiej, na Sopockiej postoicie w ponadkilometrowym korku. Na Morskiej stracicie około 7 minut. Jeżeli wracacie teraz do Kosakowa, to przygotujcie się na dodatkowe kilka minut podróży na Dąbka i Derdowskiego. Przypomnę, że zamknięta jest setka w Kazimierzu, czyli ulica Rumska. Sporo cierpliwości przyda się kierowcom, którzy jadą teraz ulicą Sobieskiego w Rumie.

I jazda w żółbim tempie aż do samej Redy. W Redzie na pierwszym biegu pojedziecie też Pucką. W Redzie zwalniamy również na Kosynierów i Morskiej przy Parku Wodnym. W Wejherowie mamy korki na 1 i 3 maja, tradycyjnie też zator na Batalionu Morskiego. W Gościcinie jazda zderzak w zderzak już od Bolszewa. W samym Bolszewie tradycyjnie korek na Zamostnej. Przypomnę, że nadal z powodu remontu zamknięta jest ulica Strażacka. Przenieśmy się zatem teraz do Lęborka. Największy korek tradycyjnie na 214. Postoimy na Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Alei Wolności, Alei Niepodległości i Kossaka. Z Lęborka jedziemy zatem do Słupska płynnie. Na wylotówkach z miasta stracicie kilka dodatkowych minut na Głównej, Bohaterów Westerplatte, Kaszubskiej i Portowej. W centrum Słupska na pierwszym biegu jedziemy Kościuszki i Tramwajową. Zapycha się też Most Zamkowy i Kowalska. Postoicie też na Grodziskiej i Partyzantów. Sprawdźmy jeszcze trasy nadmorskie. 21 do Ustki jazda płynnie, za to w samej Ustce zwalniamy od dworca na zachodnią część miasta. Przenosimy się teraz na wschodnie wybrzeże, zwiększony ruch na 216 we Władysławie, z półwyspu stoimy, uwaga, już od chałup. Cały czas mamy utrudnienia na 215 w Rozewiu, z powodu remontu zamknięte jest ulica Rozewska, objazd wytyczono przez garnizonową. Życzę zatem dużo cierpliwości za kółkiem i szerokiej drogi.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: W dalszej części dnia już więcej przejaśnień, gdzieniegdzie możliwe nawet przebłyski słońca. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie w pasie nadmorskim, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 stopni w Słupsku, po 12 w Wejherowie, najcieplej nad samym morzem do 15 stopni. Jutro powtórka z rozrywki, pogoda w kratkę, ale od czwartku wraca lato, będzie słonecznie, upalnie, tak przynajmniej prognozują synoptycy. Uwaga, nawet 27 stopni, oby prognozy się sprawdziły.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

dzisiaj w ramach akcji Lato z Norda FM. Nasza wakacyjna trasa zaprowadziła mnie do Jastarni. Było dużo spotkań, rozmów, no i oczywiście pozdrowień, które zbieraliśmy od mieszkańców oraz turystów wypoczywających na Półwyspie Helskim. Rozdawaliśmy też nasze wakacyjne torby, więc kolejne nordowe gadżety ruszyły w świat. Miałem okazję również porozmawiać z burmistrzem Jastarni, no i dowiedziałem się, czym miasto żyje w samym środku sezonu. Odwiedziłem również miejsce wyjątkowe. Kino Żeglarz. To nie tylko jedno z najbardziej legendarnych kin

0: naszego regionu, ale chyba śmiało można powiedzieć, że jedna z bardziej niezwykłych kin w całej Polsce. Takie miejsce z historią, charakterem i atmosferą, której nie da się podrobić. Fragmentów rozmów oraz pozdrowień z Jastarni będziecie mogli posłuchać na naszej antenie, dlatego trzymajcie ucho przy radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości

zaprojektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
5: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Robert zawsze przygotowuje Wam taką porcję ciekawostek ze świata show biznesu i muzyki, to też postaram się wejść trochę w jego buty. Dzisiaj o pewnym udanym związku. To jedna z bardziej lubianych par polskiego show biznesu. Ona jest znana widzom z porannego programu telewizyjnego On. Od lat kojarzy się z muzyką, góralskim klimatem i zespołem Zakopower. Poznali się, pokochali, a po kilku latach związku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Teraz pochwalili się w sieci wyjątkową rocznicą ślubu. Opublikowali rodzinne zdjęcia oraz kadry z ceremonii, która odbyła się w tradycyjnym góralskim stylu. Ale to nie koniec powodów do świętowania, bo dzień po rocznicy urodziny obchodzi ich córka. W tym roku kończy 11 lat. A jak zdradza jej tata? Podobno ciągnie ją do muzyki, uczy się gry na skrzypcach i fortepianie. No i teraz pytanie, o jaką znaną parę chodzi? Chodzi oczywiście o Paulinę Krupińską-Karpiel i Sebastiana Karpiela-Bułeckę, którzy świętują 8. rocznicę ślubu, a dzień później swoje urodziny obchodzi ich córka Antonina. I tak z małżeńskiej rocznicy robi się podwójne rodzinne świętowanie. Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat funkcjonują w showbiznesie, ale raczej bez większych skandali i medialnego zamieszania. Ona pojawia się regularnie w telewizji, a on na scenie, a razem od 11 lat tworzą jedną z tych par, o których częściej mówi się przy okazji rodzinnych chwil niż plotkarskich afer.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
0: Reklama.
6: Burzowo dziś na wschodzie Polski, alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najsilniejsze burze spodziewane są na Podkarpaciu. Lokalnie możliwy jest też grad. Umowa z Mercosurem jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
7: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
6: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
8: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami

0: Wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
1: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
2: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
1: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro, okaże się pod koniec roku.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już po raz 24 pielgrzymi wyruszyli wodami Jeziora Żarnowieckiego na wodną pieszą pielgrzymkę z Nadola do Żarnowca. Kolejny raz pielgrzymi udali się w wyjątkową podróż na odpust świętej Anny do kościoła w Żarnowcu.
4: Odpust świętej Anny cieszy się tutaj zawsze taką popularnością. Było kiedyś też bractwo świętej Anny w kościele w Żarnowcu i dla parafii była to też taka ważna rzecz, byli to ludzie, którzy się modlili, pomagali i stąd ten odpust jako drugi, bo pierwszy jest właśnie zwiastowania Pana w marcu, cieszył się tą popularnością. Dzisiaj tym bardziej, dlatego że są to wakacje. Jezioro jednoczy dużo też i turystów, niedaleko Morze Bałtyckie. No i parafia, która obejmuje miejscowość na dole po drugiej stronie jeziora.
3: Opowiada proboszcz parafii pod wezwaniem zwiastowania Pana w Żarnowcu ksiądz Arkadiusz Warszyński, a więc łączy dwie gminy, Gniewino i Krokowa, które od lat razem dbają o utrzymanie tej wspaniałej i wyjątkowej tradycji pielgrzymowania przez wody Jeziora Żarnowieckiego.
5: Na dole od wieków było częścią parafii żarnowieckiej. Przed wojną jedyna wieś po drugiej stronie jeziora, która należała do Polski. No i mieszkańcy na pielgrzymkę łodziami przybywali tutaj do Żarnowca. Właśnie w odpust świętej Anny, który jest bardzo mocno celebrowany właśnie tutaj w Żarnowcu. Jest też obraz świętej Anny. I spotykamy się tutaj na molo w Lubkowie i stąd ruszamy pieszo do klasztoru, do kościoła w Żarnowcu.
3: Mówi wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki.
6: My kultywujemy tradycję, my Kaszubi, bo przecież na dole to jest serce Kaszub również i dlatego tutaj jesteśmy. Pielgrzymka świętej Anny, piękna też postać w chrześcijaństwie, przecież mama Matki Boskiej, a więc i tradycja, i wiara, i patriotyzm. To jest to, co nosimy na naszych sztandarzy, to są te wartości, które są cenne, bo one spajają naszą wspólnotę, ale są też bardzo ważne w tym świecie, gdzie te wartości są bardzo takie płynne, labilne.
3: Dodaje wójt gminy Gniewino Violetta Meyer-Schroeder. A tego typu wydarzenia mają być ważne nie tylko dla samych wiernych, ale i dla artystów, którzy mają okazję do zapoznania się z kaszubskimi tradycjami. Po ponad 30 latach pracy Małgorzata Dominiecka kończy swoją działalność zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku. Z dniem 29 lipca dotychczasowa dyrektor placówki przechodzi na emeryturę. Podczas spotkania zorganizowanego przez starostę lęborskiego Tomasza Litwina podsumowano lata jej pracy i złożono podziękowania za zaangażowanie na rzecz mieszkańców powiatu. W imieniu zarządu powiatu lęborskiego starosta przekazał Małgorzacie Dominieckiej wyrazy uznania za profesjonalizm oraz wkład w rozwój lokalnego rynku pracy. Spotkanie było okazją do wspomnień, gratulacji oraz wręczenia symbolicznego bukietu kwiatów i listu z podziękowaniami. Małgorzata Dominiecka z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku związana jest od 1995 roku. Przez ponad 3 dekady zajmowała się działaniami na rzecz rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców, współpracą z pracodawcami oraz

0: z realizacją programów wspierających zatrudnienie. Stanowisko dyrektora PUP objęła we wrześniu 2017 roku. Przedstawiciele powiatu podziękowali jej za lata pracy i życzyli zdrowia oraz realizacji planów na kolejnym etapie życia. W Słupsku odsłonięto mural poświęcony Janowi Stawaszowi, artyście, który należał do najbardziej znanych w Polsce twórców frywolitek. Nowe malowidło powstało na ścianie budynku Młodzieżowego Centrum Kultury przy Alei 3 Maja. Jan Stawasz zajmował się frywolitką, czyli techniką tworzenia artystycznych koronek za pomocą specjalistycznego członka i nici. Wykonywał m.in. serwetki, elementy ubioru oraz dekoracje przedmiotów codziennego użytku. Był popularyzatorem tej dziedziny rękodzieła, a także autorem własnej, rozpoznawalnej techniki wykonywania koronek. Projekt muralu nawiązuje do twórczości artysty. W kompozycji wykorzystano motyw mandali, przypominający precyzyjne i symetryczne wzory charakterystyczne dla frywolitek. Całość utrzymano w niebieskiej kolorystyce. Jan Stawasz był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność artystyczną. Dzięki swoim pracom, publikacjom i autorskiej metodzie przyczynił się do upowszechnienia frywolitki w Polsce i poza jej granicami. Artysta zmarł w 2013 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w Bałtyku waha się dzisiaj między 18 a 19 stopniami Celsjusza, z tym, że jest dzisiaj spora uwaga. Może pojawiać się sztorm na Morzu Bałtyckim, także może do wody lepiej dzisiaj się nie pchać. Najważniejsze, sprawdzajcie, jaka flaga widnieje nad kąpieliskiem. Temperatura powietrza 19 stopni, Wejherowo, Redarumia, Gdynia, Puckosegowo, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 20, Gniewino, Luzino, 18, Dębki, Władysławowo, Łeba i Ustka. Wiatr umiarkowany, ale może być i po

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry, po 16. Jakub Szumilas przy mikrofonie. Zaczynamy kolejną godzinę naszego wspólnego popołudnia w Norda na fali i mam przed sobą całkiem sporo. Będzie lekcja języka kaszubskiego, więc tradycyjnie nauczymy się czegoś nowego i sprawdzimy, jak dobrze radzimy sobie z tą kaszubską mową. Później pojawi się również serwis drogowy, a do tego wystartuje nasza codzienna zabawa. Tym razem będziemy wspólnie łamać trzycyfrowy kod. Przyda się trochę sprytu, trochę szczęścia i szybkie palce. Bo osoba, która jako pierwsza poda właściwą odpowiedź, zdobędzie bilet do kina. Szczegóły już niebawem. A teraz zaczynamy kolejną godzinę.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj

0: prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
1: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 46.
1: Łądźba.
2: Łądźba.
1: Łądźba.
2: Łądźba.
1: Kontakt.
2: Łądźba.
1: Brekły ja miec łądźbą z tobą, bo jest siekłewną łesobą.
2: Namawiam do kontaktu, boś

0: pełna taktu.
1: Brekuję miec łądźbą z tobą, bo jest siekłewną łesobą.
0: Łądźba.
1: Kontakt.
0: Łądźba.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
0: Słówka.
1: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Moi mili, dzisiaj obchodzimy dzień chodzenia na szczudłach. No to jedna z tych umiejętności, które z daleka wyglądają na całkiem proste. Ot, wychodzimy wyżej i spacerujemy. W praktyce potrzeba jednak sporo równowagi, cierpliwości, koordynacji i odwagi, szczególnie podczas pierwszych prób. Szczudlarzy możemy spotkać podczas festynów, parad, przedstawień cyrkowych i różnego rodzaju wydarzeń plenerowych. Być może widzieliście ich również na rozpoczętym w weekend jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Chociaż coraz częściej pojawiają się także podczas wydarzeń cosplayowych, wcielając się w ogromne postacie z bajek, filmów czy fantastycznych światów. Dla niektórych zaczyna się od zwykłej ciekawości i jednej próby, a później zamienia się w sport i pasję. My jednak za chwilę zejdziemy ze szczudeł trochę bliżej ziemi, bo już za moment sprawdzimy, co tam ciekawego dzieje się na drogach naszego regionu. A po serwisie drogowym będziemy natomiast rozpoczynać naszą zabawę w łamanie kodu.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.
6: Reklama. 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Zaczynamy od Półwyspu Helskiego, a tutaj jeżeli się stamtąd próbujecie ewakuować, no to śmiało możecie sobie doliczyć godzinkę przed dojazdem do Władysławowa. Robi się tam dosyć spory korek. Natomiast jeżeli chodzi o te standardowe miejsca, no to na obwodnicy Trójmiasta, jak to zwykle w okolicach Matarni w stronę Gdyni się przyciska troszeczkę. No i jeżeli chodzi zaś o resztę obwodnicy, no to tutaj w miarę płynnie. Choć na zjeździe z obwodnicy w Chyloni też trzeba swoje odstać. W Gdyni na Estakadzie i na Pułkownika Dąbka też. Tutaj na końcu Gdyni jest dosyć ciasno. Na wjeździe do Rumi również trzeba nogę z gazu ściągnąć. Przez Redę przejeżdżamy w miarę płynnie. No ale tutaj na Rekowskiej Górce też robi się już jasno. W Wejherowie bez większych problemów i ruszamy dalej na wschód trasą kaszubską. Nie ma tutaj żadnych zatorów. Przez Lęborg też przejeżdżacie się w miarę płynnie. Tutaj w okolicach Ronda Solidarności jest intensywny ruch i szczególnie od Alei Wolności oraz od Alei Niepodległości będziecie musieli zwolnić. Natomiast jeżeli już przedarliście się przez Lęborg, no to nad morze dojedziecie bez większych problemów i również stamtąd wrócicie bez żadnych przeszkód. Jeżeli chodzi o dalszą część trasy kaszubskiej, no to nie ma tutaj jakichś większych zatorów i płynnie do

dojeżdżacie do Słupska. A w samym Słupsku? W samym Słupsku całkiem spokojnie, więc nie ma tutaj żadnego oporu, żeby tędy się przejeżdżać, przemieszczać. Na wylotach ze Słupska też już jest całkiem nieźle, więc no tego Wam życzę, żeby wszędzie na drogach było nieźle, spokojnie i bezpiecznie. Jeszcze zerknijmy tylko, jak to wygląda wyjazd nad morze ze Słupska. No, dojazd do samej Ustki jest bezproblemowy, natomiast tu w Ustce już troszeczkę w samym centrum na wjeździe się troszeczkę przycina, ale tu nie ma jakiejś większej tragedii, więc cieszmy się tym, że mamy lato, choć dzisiejsza pogoda zdecydowanie do najbardziej letnich nie należy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No i jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiejszy dzień, tak jak wspomniałem, najbardziej letni nie należy. Noc też nie będzie najbardziej letnia, bo zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami mógł głównie wpaść nad morskim, będą przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna będzie wahać się od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty, a nad morzem dość silny i w porywach może osiągać 55 km na godzinę. Ale chodzą takie słuchy, że bliżej weekendu ma się zrobić naprawdę całkiem przyjemnie ciepło i tego Wam życzę.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, zaczynamy! Właśnie ruszyła nasza codzienna zabawa w łamanie kodu. Na Facebooku Radia Norda FM przed chwilą pojawił się post specjalny, a waszym zadaniem jest odgadnięcie trzycyfrowego kodu. Do zdobycia mamy dzisiaj podwójną wejściówkę do kina Helios, która trafi do pierwszej osoby podającej prawidłową odpowiedź. Każdy z was ma tylko trzy szanse. Jedna liczba to jedna próba. Nie edytujemy komentarzy, nie usuwamy wcześniejszych odpowiedzi. Liczę na waszą uczciwość, dobry refleks i odrobinę szczęścia. Wchodźcie zatem na Facebooka Radia Norda FM, szukajcie najnowszego posta i zostawiajcie swoje typy. Jestem bardzo ciekaw, kto jako pierwszy złamie dzisiejszy kod i zgarnie bilety do kina. Zaczynamy i powodzenia.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo.

0: ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.

0: jego zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na wycieczkę do świata kultury na antenie Nord FM zapraszam Michał Jaros. Tym razem będzie trochę malarstwa i trochę fotografii, a to wszystko nie opuszczający Słupska. To już ostatni dzwonek na odwiedzenie wystawy malarstwa marynistycznego. Może od wieków fascynuje artystów, pozostając jednym z najbardziej sugestywnych i wieloznacznych motywów historii sztuki. Na obrazach stało się już symbolem potęgi natury, przestrzenią spokoju i kontemplacji, ale również świadkiem dramatycznych zmagań człowieka z żywiołem. Malarstwo marynistyczne to bogaty i odrębny nurt artystyczny. Od pokoleń podejmuje on dialog z morzem, odsłaniając piękno, tajemniczość i nieustające zmieniające się oblicze żywiołu. Prezentowana wystawa stanowi autorski wybór kilku postaw twórczych pośród setek obrazów zgromadzonych w siedzibie Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Jest to wybór świadomie subiektywny, a zarazem nieuchronnie niepełny. Nie aspiruje do stworzenia panoramy środowiska, ani do przedstawienia pełnego dorobku. Punktem odniesienia była wyłącznie jakość artystycznej wypowiedzi oraz indywidualność twórcza. Wystawę malarstwa marynistycznego zobaczyć można jeszcze do 29 lipca. Kolejna z wystaw dopiero się zacznie. Emerytura nie musi oznaczać zwalniania tempa. Dla wielu staje się wręcz wymarzonym momentem na drugie życie. To również idealny czas na nadrabianie zaległości, podróże i realizację planów, które przez lata odkładano na później. Coraz więcej seniorów odkrywa, że to właśnie wtedy można w pełni poświęcić się swoim pasjom. W tej roli doskonale sprawdza się fotografia. Robienie zdjęć to nie tylko pretekst do spędzania czasu na świeżym powietrzu i doskonała odskocznia od codzienności. To również kreatywne hobby, które uczy uważnego obserwowania otaczającego nas świata i szybkiego reagowania na to, co dzieje się wokół nas. No i parę słów jeszcze o samej autorce. Ewa Jarmolińska jest uczestniczką kilku wystaw zbiorowych w Sławni oraz Słupsku. W tym roku wspólnie z Kamilą Rawą zrealizowała projekt dokumentalny Kormoran Ostatni Połów, poświęcony przystani rybackiej w Gardnie Wielkiej. Wystawa była prezentowana w słupskim MCK-u, a z Gminy Ośrodku Kultury w Smałdzinie. A omawianą wystawę prac zobaczymy od 31 lipca aż do 15 września.

0: Nady. Shakira, Shakira przed chwilą na antenie Radia Norda FM. No a my zaglądamy do naszej zagadki włamanie kodu. Robert przekazał mi tylko tyle, że mogę to zrobić po swojemu, więc mam pomysł na pewną podpowiedź. No ale zerknijmy, co tutaj się dzieje. 174, 102, 100, 112, 104, 126. Nie, to nie są te jakby kody. Oczywiście jest tutaj parę odpowiedzi więcej, ale jeszcze poprawnej nie widzę. No to uwaga, leci pierwsza podpowiedź. Trzecia cyfra to najwyższa ocena w Stanach Zjednoczonych. No, zobaczymy, czy jesteście w stanie z tym tutaj zagrać. No i jedziemy dalej.
1: Norda na fali.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze, służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było niebezpiecznie. Strażacy udrażniali drogi i chodniki, zabezpieczali mienie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim i mieleckim. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
6: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
5: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
6: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
5: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
4: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
4: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w

0: palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
1: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
0: Zdarł cieszy się ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
2: Nie tylko wazy. Przyda się po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
0: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Ważna informacja dla kierowców. Ruszyła przebudowa drogi Ciekocino-Kurowo. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. nowa nawierzchnia jezdni, uzupełnienie poboczy i odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić stan drogi, bezpieczeństwo ruchu i komfort korzystania z trasy. Kierowcy mogą spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu. W czasie realizacji prac została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ruch wahadłowy na wybranych odcinkach. Zakończenie robót planowane jest na 13 października. Prace są realizowane w ramach porozumienia Starostwa Wejherowskiego z polskimi elektrowniami jądrowymi w sprawie remontów dróg powiatowych. Rekordową frekwencją zakończył się 24. Energabieg Świętego Jakuba w Lęborku. Na tegoroczną edycję zapisało się blisko 800 osób, a linię mety przekroczyły 623 zawodniczki i zawodnicy. To najlepszy wynik w niemal 25-letniej historii tej sportowej imprezy, która co roku przyciąga biegaczy z regionu i różnych części Polski. Tegoroczne zawody po raz kolejny zamieniły Lębork w stolicę biegania. Na trasie nie zabrakło sportowej rywalizacji, ale także dobrej atmosfery, którą stworzy licznie zgromadzeni kibice, wolontariusze oraz organizatorzy. Uczestnicy mierzyli się nie tylko z dystansem, ale również z własnymi słabościami, a wielu z nich poprawiało swoje rekordy życiowe. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja przejdzie do historii przede wszystkim dzięki rekordowej liczbie osób, które ukończyły bieg. Gratulacje popłynęły do wszystkich zawodników za determinację i wytrwałość, a także do wolontariuszy, kibiców i osób zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia. Rekordowa frekwencja potwierdza, że Lęborg pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków biegowych w regionie. Na strzelnicy w Domaradzu odbyły się zawody o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku. Rywalizację zorganizowano z okazji Święta Policji oraz setnej rocznicy sportu w tej formacji. W zawodach uczestniczyli policjanci ze Słupskiej Komendy i Szkoły Policji w Słupsku, a także funkcjonariusze Straży Leśnej. Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w strzelaniu z pistoletu, karabinka i strzelby gładkolufowej. W konkurencji pistoletowej najlepszy był komisarz Paweł Hec z Komisariatu Policji w Łódzce. Klasyfikację generalną wygrał Maciej Firlej z Nadleśnictwa Sławno. Drugie miejsce zajął aspirant Paweł Baran ze Szkoły Policji w Słupsku. Zawody były również okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami służb. Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Po raz pierwszy w ponad 10-letniej historii kierunku wymagany limit kandydatów został osiągnięty już podczas pierwszego naboru na rok akademicki 2026-2027. Na studia zgłosiło się 27 osób. Choć pierwotnie przygotowano 25 miejsc, uczelnia zdecydowała o przyjęciu wszystkich kandydatów. Oznacza to, że po raz pierwszy od uruchomienia kierunku nie będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Etnofilologię kaszubską można studiować wyłącznie na Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek powstał w 2014 roku na Wydziale Filologicznym jako odpowiedź na potrzebę ochrony, pielęgnowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego Pomorza. Program kierunku został przygotowany także z myślą o osobach, które wcześniej nie posługiwały się językiem kaszubskim i nie wyniosły jego znajomości z domu. Studenci stopniowo uczą się mówić i pisać po kaszubsku, a jednocześnie poznają historię, literaturę, kulturę i tradycje regionu.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska.

0: 137.
1: Końcówka lipca w kalendarzach, a wyglądając za okno można odnieść wrażenie, że mamy jesień. Intensywne zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a i na termometrach szału nie ma. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gliwicach, Puck, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Wiatr umiarkowany i dość silny, a na morzu może pojawiać się dzisiaj sztorm. Także jeżeli plażujecie, to uważajcie i może do wody lepiej.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda FM.

0: Na naszych zegarach Jakub Szumilas przy mikrofonie, o jest Norda na fali, no i oczywiście jest nasza zagadka dnia. Dzisiaj rozszyfrowujemy kod, wiemy, że pierwsza cyfra to jedynka, wiemy, że ostatnia cyfra to suma cyfr z najwyższej amerykańskiej oceny, taka dosyć trudna podpowiedź i widzę, że troszeczkę nad nią główkujemy. No i uwaga, przypominam, każdy ma maksymalnie 3 próby i nie edytujemy komentarzy, bo to troszeczkę psuje nam zabawę. Zatem pani Joletto, czerwona kartka za edytowanie komentarzy. To mi się wyświetla, jeżeli komentarze edytujecie, więc nie usuwamy komentarzy, nie edytujemy tych komentarzy. No i jestem ciekaw, czy dacie radę. Jedynka z przodu i z tyłu. Suma cyfr z najwyższej amerykańskiej oceny.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Słuchacie radia Norda FM. Norda na fali. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy

0: Gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
4: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: O, widzę, że trochę poleciałem. No, chyba trochę za trudna była ta podpowiedź. A więc rozwiewam wątpliwości. Ostatnia cyfra to 2. No, pewnie jak wiecie, to w Stanach Zjednoczonych oceny w szkolnictwie wystawia się literami od F do A i najwyższa ocena to oczywiście A, a A w kodzie binarnym to 01000001. Czyli po prostu jak dodamy wszystkie cyfry z tej oceny, no, wychodzi nam 2. Więc tak zostaje. Pierwsza cyfra to 1, ostatnia to 2. Do zdobycia bilety dla pierwszej osoby, która odgadnie prawidłową dzisiejszy kod. Czekam na wasze dalsze odpowiedzi.
0: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.
5: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Piłkarze Gryfa Słupsk wygrali w meczu sparingowym z Jaguarem Gdańsk 3-1. To jeden z ostatnich sprawdzianów obu zespołów przed startem rozgrywek czwartej ligi. W Jaguarze trwa przebudowa kadry. Jak podkreśla trener i dyrektor Akademii Jacek Paszulewicz, z klubu odeszło aż 16 zawodników, a ich miejsce zajmą m.in. piłkarze z rocznika 2010. Szkoleniowiec zaznacza, że celem nie jest walka o awans, lecz stworzenie zespołu, który będzie trudnym rywalem dla każdego. Zadowolony z przygotowań jest także trener Gryfa Słupsk Mariusz Piechna. Jak mówi, zespół przeszedł dużą przebudowę, podczas sparingu testowano 2 zawodników, ale sztab wie już, nad czym pracować przed inauguracją nowego sezonu. Rozgrywki czwartej ligi rozpoczną się już w najbliższych tygodniach. Zmieniamy dyscyplinę. Reprezentacja Polski kobiet zdobyła Mistrzostwo Europy w rugby 7-osobowym. Ogromny wkład w ten sukces miały zawodniczki z Trójmiasta. 5 rugbystek Energii Biało-Zielonych, Ladies Gdańsk i 3 zawodniczki Arki Gdynia. Tytuł biało-czerwone wywalczyły po 2 turniejach Mistrzostw Europy. Po 2. miejscu w Hamburgu, w Splicie ponownie zagrały w finale, a dzięki największej liczbie punktów klasyfikacji generalnej sięgnęły po złote medale. Już po półfinałowym zwycięstwie nad Hiszpanią 31-12 było jasne, że nikt nie odbierze Polkom tytułu mistrzyń Europy. Znacznie gorzej spisali się reprezentanci Polski. Męska kadra zakończyła Mistrzostwa Europy na 12 miejscu i spadło do dywizji trofii. W składzie biało-czerwonych wystąpił zawodnik Arki Gdynia Szymon Sirocki, który zdobył przełożenie w meczu z Czechami. Sport w Radiu Norda FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru.
6: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie nam dzisiaj prezentowała. Niezbyt dobrze. 14 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowi, Łebie, Łusce, 12 w Gdyni, Pusku, Kosa,

0: Krakowie, Gniewinie 11, w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż niskie wartości, a zachmurzenie wciąż od umiarkowanego po duże. W pasie nadmorskim mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale powolutku będą zanikały. Wiatr wciąż utrzymuje się nam tak jak w ciągu dnia umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

No i przyszła pora na ostatnią podpowiedź. Pierwsza cyfra to 1, ostatnia to 2. Wynika to z przeliczeń z kodu binarnego. Przepraszam, może trochę mnie poniosło w ten poniedziałek, że aż tak skomplikowaną zagadkę. Jutro przygotuję coś może trochę prostszego. No to ostatnia podpowiedź. Środkowa cyfra to najwyższa ocena stosowana w szkolnictwie wyższym w Polsce. No i jestem ciekaw, co wy na to. I mam nadzieję, że za chwileczkę będę mógł powiedzieć, że ktoś wygrał. Tymczasem kobiety są gorące i Norbi na antenie radia Norda FM. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie

0: Modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super, od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
5: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama.

0: No i słuchajcie, pora rozstrzygnąć naszą zagadkę dnia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: O, przepraszam, zawiera oczywiście tutaj lokowanie, bo osoba, która dzisiaj zgadła jako pierwsza, zdobywa podwójną wejściówkę do kina Helios. No a oczywiście kod dzisiejszego dnia to 152. 100, bo jedynka na początku, bo to mój pierwszy kod, dwójka na końcu, bo przeliczaliśmy z kodu binarnego literkę E, wielką literkę A. No a piątka jest oczywiście największą oceną, najwyższą oceną możliwą do uzyskania w polskim systemie szkolnictwa wyższego. A zatem jako pierwsza genialnym refleksem wykazuje się Anastazja. Wielkie brawa, Anastazjo, wielkie brawa tutaj za refleks. 152 i dwa bilety do kina Helios wędrują do ciebie. No a także powolutku przyszedł czas pożegnania. Zbliża się 18, to też ode mnie to tyle. To była Norda na fali. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia już jutro. Jutro będzie trochę prościej.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oliwa z oliwek, teraz także z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Michał Wierzchoła. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
2: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
1: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
3: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
3: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
5: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
6: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić się z takich nietypowych powodów.
3: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
1: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej

0: I zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Spreparowana głowa aligatora, kusza oraz 32 butelki alkoholu. Takie przedmioty znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli przesyłki w gdyńskim porcie. Przesyłkę skontrolowali funkcjonariusze z oddziału celnego Baza Kontenerowa w Gdyni. Wśród rzeczy, które nie zostały zgłoszone do odprawy, znajdowały się przedmioty objęte szczególnymi ograniczeniami i wymagające dodatkowych zezwoleń. Najbardziej nietypowym znaleziskiem była spreparowana głowa aligatora amerykańskiego. Gatunek ten jest chroniony na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES, regulującej międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wykonanymi z nich wyrobami. W przesyłce znajdowały się ponadto 32 butelki różnych wyrobów alkoholowych, które nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Służba celno-skarbowa przypomina, że mienie przesiedlenia nie oznacza możliwości przywozu dowolnych przedmiotów bez opłat i formalności. Zwolnienie obejmuje rzeczy osobiste spełniające warunki określone w przepisach, ale nie znosi zakazów i ograniczeń dotyczących m.in. broni, alkoholu oraz okazów gatunków chronionych. Najwyższe honorowe wyróżnienie miasta Lęborka trafiło do Jana Formeli. Założyciel i wieloletni kierownik zespołu regionalnego Lewino odebrał statuetkę lęborskiego lwa podczas jarmarku świętego Jakuba. Nagroda jest wyrazem uznania za blisko 40 lat działalności na rzecz pielęgnowania i popularyzowania kultury kaszubskiej. Uroczystość odbyła się na scenie staromiejskiej przed koncertem Farbny Folk. Statuetkę wręczyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, przewodniczący Rady Miejskiej Kapituły Lęborskiego Lwa Radosław Zimnowoda oraz członkini Kapituły Ewa Kłosowska. Jak podkreślano, Jan Formela od 1986 roku budował markę zespołu Lewino, który przez lata reprezentował Lęborg na wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich. Artyści wygotowali pieśni religijne, patriotyczne i kaszubskie, a także uczestniczyli w licznych uroczystościach miejskich, kościelnych i patriotycznych. W historii zespołu zapisały się również 3 spotkania ze świętym Janem Pawłem II podczas papieskich pielgrzymek do Polski. Kapituła zwróciła uwagę, że największym osiągnięciem laureata jest stworzenie dzieła, które trwa do dziś. Od tego roku zespół działa jako kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino w strukturach Lęborskiego Centrum Kultury Fregata, kontynuując misję rozpoczętą przez swojego założyciela. W imieniu Jana Formeli podziękowała Urszula Walburg, a członkowie zespołu złożyli laureatowi życzenia i wykonali specjalnie przygotowaną piosenkę. Ustka ponownie stała się areną jednego z najbardziej widowiskowych biegów przeszkodowych w Polsce. W niedzielę 26 lipca odbyła się tam kolejna edycja Formosa Challenge, która przyciągnęła zawodników i kibiców z całego kraju. Tegorocznym hasłem wydarzenia było "Nigdy nie zostawiamy swoich". Uczestnicy rywalizowali w 2 dystansach, około 5 km w formule short oraz około 10 km w formule long. Można było startować indywidualnie lub w zespołach liczących od 4 do 10 osób. Na trasie przygotowano od 20 do nawet 50 przeszkód inspirowanych wojskowym treningiem specjalnym. Zawodnicy brodzili w bagnach, czołgali się pod drutem kolczastym, przenosili ciężkie przedmioty, pokonywali ścianki oraz przeprawiali się przez wodę, w tym przez Morze Bałtyckie. Liczyły się nie tylko siła i szybkość, ale również precyzja oraz logiczne myślenie. Posłowie i europosłowie z grupy Mateusza Morawieckiego skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus zignorowali żądanie podpisania oświadczeń o zrzeszeniu się przynależności do organizacji. W ścisłym centrum tego politycznego trzęsienia ziemi znaleźli się kluczowi przedstawiciele Pomorza Piotr Müller oraz Marcin Horała. Do czwartkowego wieczoru wszyscy parlamentarzyści należący do stowarzyszeń politycznych mieli złożyć deklarację lojalności i opuścić te struktury pod groźbą usunięcia z partii. Decyzja ta uderzała bezpośrednio w Stowarzyszenie Rozwój Plus stworzone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili ugięcia się pod presją Nowogrodzkiej, kluczową rolę odgrywają politycy z województwa pomorskiego. Piotr Müller, europoseł z Pomorza, były rzecznik rządu, stał się jednym z głównych głosów całej frakcji w mediach. W swoich słowach ocenił próbę wymuszenia podpisów, nazywając język ultimatum upokarzającym. Z kolei Marcin Horała, poseł z Gdyni, były pełnomocnik do spraw CPK, należy do czołowych postaci Stowarzyszenia Rozwój Plus. Od początku opowiadał się za koniecznością poszerzenia oferty programowej prawicy i otwarcia na nowe środowiska ekspertów oraz wyborców.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Koniec lipca, tu pogoda prawie jak jesienią, ale niedługo, bo jeszcze w tym tygodniu opały mają wrócić. Póki co dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie, Redzie, Rumisu, Łupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gniewinie, Luzinie. Temperatura Bałdy w Bałtyku 18-19 stopni Celsjusza, a jak o morzu mowa, to może dzisiaj pojawić się sztorm, więc może lepiej do wody się dziś nie ładować. Zachmurzenie dość intensywne, opady deszczu obecne.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
0: Reklama. Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
9: Fala ciekawostek.
10: Jakub Szumilas, zapraszam. Czas na falę ciekawostek, czyli szybki przelot przez świat muzyki, gwiazd i tego, czym żyją fani. Dziś zagadka koncertowa. To jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. Ma na koncie gigantyczne trasy, miliony fanów i utwory, które zna praktycznie każdy, kto choć raz odpalił radiową playlistę albo streamingowe hity. W sierpniu wystąpi w Warszawie, aż dwa razy, 4 i 5 sierpnia na PGE Narodowym. Dla fanów to może być wyjątkowa okazja, bo artysta zapowiedział, że obecna trasa może być jego pożegnaniem z dotychczasowym pseudonimem scenicznym. Pod tym pseudonimem stworzył jedną z najmocniejszych marek we współczesnym popie i R&B. Ale sam przyznał, że jako to postać powiedział już wszystko. Po trasie chce tworzyć pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem Abel Tesfaye. No i pytanie, o kim mowa? Chodzi oczywiście o The Weeknda, który przyjeżdża do Warszawy w ramach trasy After Our The Old Down Stadium Tour. I kto wie, być może polscy fani zobaczą go w tej odsłonie po raz ostatni. Biletów zostało już niewiele.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć

0: Więcej zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Taka Marsa!
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Grażyna Bąkiewicz, tajemnica. Feluś dowiedział się niezwykłej rzeczy o gwiazdach, że gdy któraś spada, trzeba szybko wypowiedzieć życzenia, wtedy ono się spełni. Pobiegł na plac zabaw, by powiedzieć o tym chłopakom, aż się zasapał, tak biegł. Nie zdążył jednak wykrztusić słowa, gdy Adaś zaskoczył go pytaniem:
3: umiesz dochować tajemnicy?
4: A co to jest tajemnica?
3: Spytał Feluś.
4: Jak wiesz coś ważnego, to nie możesz o tym rozpowiadać wszystkim wokół. Każdy ma jakąś tajemnicę. My mamy, a ty?
3: No jasne, że mam.
4: Jaką?
3: Nie mogę powiedzieć, skoro to ma być tajemnica.
2: Chciałby zdradzić kolegom, że gdy noc zapada, na niebo wychodzą gwiazdki i świecą, ale czasami któraś przecina niebo i leci w dół, jakby spadała. Ludzie wierzą, że taka gwiazda ma moc spełniania życzeń. Dobrze by było, żeby chłopcy o tym wiedzieli, ale Feluś chciałby też mieć własną tajemnicę.
4: To będzie moja tajemnica.
2: Postanowił. Wieczorem usiadł przy oknie i zobaczył aż 3 spadające gwiazdy. Mknęły po niebie jak błyskawice. Feluś zdążył wypowiedzieć tylko jedno życzenie. Chciał, żeby mama przygotowała mu na jutro do przedszkola koszulkę z okrętem. Rano koszulka z okrętem czekała na Felusia, ale on szedł do przedszkola z ciężkim sercem. Całą drogę wzdychał. Były przecież 3 gwiazdki i mogły spełnić 3 życzenia. Gdyby wczoraj powiedział o tym chłopcom, każdemu mogłoby się coś spełnić, a przez te tajemnice 2 gwiazdki spadły na próżno.
4: Nie chcę mieć żadnych tajemnic,
2: oświadczył Feluś kolegom i opowiedział im o gwiazdach.
4: O!
2: Aż pootwierali buzie ze zdziwienia.
4: Dzięki.

że nam o tym powiedziałeś. Serce Felusia stało się leciutkie jak piórko. Już wiedział, że nie można trzymać w tajemnicy czegoś, co może sprawić przyjemność innym. Dziś wieczorem wszyscy będą wypatrywać spadających gwiazd.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lembo.

0: Bork i Gdynia. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama.
4: Przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Pierzchoła. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
5: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
4: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzowie. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowymi. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu. Adam Kaśmierczak.
6: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilary. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
7: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
6: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
8: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
6: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
4: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Około 400 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Reda. W obiekcie doszło do niekontrolowanego wycieku substancji chemicznej. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną.

0: 19 przy ulicy Morskiej w Redzie. Na miejsce skierowano 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Rumi, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Reda oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdyni. Strażacy prowadzili rozpoznanie i sprawdzali, jaka substancja wydostała się na terenie obiektu oraz czy stwarza ona zagrożenie dla ludzi. Obecnie odpowiednie służby wyjaśniają dokładne okoliczności omawianego tutaj zdarzenia. Flaga powiatu lęborskiego dotarła na najwyższy szczyt Europy Zachodniej. Mieszkaniec powiatu Krzysztof Bąkowski zdobył Mont Blanc, wznoszący się na wysokość 4810 metrów nad poziomem morza. To kolejny sukces pasjonata gór i wspinaczki wysokogórskiej, który tym razem zmierzył się jedną z najbardziej wymagających tras w Alpach. Jak podkreślał zdobywca, wejście okazało się trudniejsze niż wcześniejsza wyprawa na Gran Paradiso. Powyżej 4200 metrów nad poziomem morza wspinaczom towarzyszył bardzo silny wiatr, a wysokość znacznie utrudniał odpoczynek i regenerację. Podczas wyprawy doszło także do akcji ratunkowej. Jeden z przewodników alpejskich doznał choroby wysokościowej i wraz z 2 innymi osobami został ewakuowany śmigłowcem. Mimo trudnych warunków Krzysztof Bąkowski bezpiecznie dotarł na szczyt, gdzie zaprezentował flagę powiatu lęborskiego. Samorząd pogratulował mieszkańcowi sukcesu, podkreślając, że jego osiągnięcie jest także promocją regionu na dachu Europy Zachodniej. Dziedziniec i ogrody Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku zamieniły się w niedzielę 26 lipca w średniowieczną osadę. Piąta edycja wydarzenia Popołudnie przed Zamkiem organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego przyciągnęła mieszkańców i turystów. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem W ogrodach Erdmuty i przybliżała postać księżnej Erdmuty Brandenburskiej, która po śmierci męża zamieszkała w Słupskim Zamku. Za jej czasów rozbudowano zamkowe ogrody, tworząc część kwiatową, ziołową oraz staw rybny. Największą popularnością cieszyła się średniowieczna wioska. Zwiedzający mogli zobaczyć pracy dawnych rzemieślników, spróbować podpłomyków, obejrzeć pokazy walk rycerskich i strzelać z łuku. Dla dzieci przygotowano turnieje, animacje, przeciąganie liny i przejażdżki konne. W programie znalazły się również warsztaty zielarskie, spacer po zamkowych ogrodach oraz koncerty zespołu Lord Wind. Uczestnicy mogli także bezpłatnie wejść na zamkową wieżę i zwiedzić kryptę pod kościołem Świętego Jacka. W kopalinie doszło do pożaru rozdzielni niskiego napięcia na słupie transformatorowym. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca o godzinie 12:41. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Choczewa i Kopalina oraz pogotowie energetyczne. Po przybyciu służb energetycznych przejęły one dalsze czynności związane z zabezpieczeniem uszkodzonej infrastruktury. Działania polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa do czasu przybycia pracowników odpowiedzialnych za usunięcie awarii. Nie przekazano informacji o przyczynach pożaru ani o osobach poszkodowanych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Sprawdźmy sobie, jak pogodowo noc się będzie nam dzisiaj prezentowała. No to nie będzie jedna z tych najcieplejszych nocy w roku. Zobaczymy na termometrach 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsta, w pozostałych miejscach tylko chłodniej. 12 Wejherowo, Redarum, Jagniewino, 11 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach niskie wartości poniżej 1000 hektopaskali, za to na niebie chmur naprawdę pod dostatkiem mogą się z nich zresztą pojawiać umiarkowane, przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
3: Niedawno w Słupsku odbyła się sesja absolutoryjna, była to jedna z ważniejszych sesji w ciągu roku. W Radzie Miasta dzieje się też dużo i właśnie o tym porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest...
4: Anna Rożek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. Witam Państwa serdecznie.
3: No właśnie, 24 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna. Komisja Rewizyjna Rady Miasta wnioskowała jednak o nieudzielenie absolutorium. Dlaczego?
4: Sesja była bardzo długa, burzliwa, emocjonalna, niepotrzebnie, ale niestety niektórzy nasi radni mają takie tendencje, że dyskutują między sobą.
3: No właśnie, ta sesja aż 12 godzin trwała.
4: No, to naprawdę to był jeden z rekordów, tak zwany maraton. Jestem bardzo pod dużym wrażeniem prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Szewczyka, który miał tylko 2 10-minutowe przerwy, w przeciwieństwie do nas radnych, którzy mogą sobie wyjść na chwilę na zewnątrz, pochodzić trochę. No on przez 12 godzin siedział przy stole prezydialnym. No, nie była to łatwa sesja. Niepotrzebnie było tyle emocji. Głosowaliśmy na dwie najważniejsze moim zdaniem uchwały, chociaż każda uchwała jest ważna, ale dwie najbardziej takie budzące emocje. To była uchwała o udzieleniu wotum zaufania pani prezydent i

0: nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu, a potem głosowaliśmy jeszcze udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.
1: Dlaczego właśnie komisja rewizyjna wnioskowała o głosowaniu przeciw, o nieudzieleniu tego wotum zaufania i nieudzieleniu absolutorium?
0: O ile wotum zaufania to jest często głosowanie polityczne, to głosowanie na temat, w sprawie absolutorium dotyczące wykonania budżetu powinno być, głosując nad tą uchwałą, powinno się kierować liczbami, danymi, czy pani prezydent wykonała budżet. Niestety w komisji rewizyjnej za dużo jest emocji, było emocji i za dużo polityki. Ja też osobiście uważam, że niektóre rzeczy, że jest dużo nieprawidłowości co do prowadzenia realizacji niektórych inwestycji typu na przykład ring. Musimy dopłacić 80 milionów. Pani prezydent obiecała 101 ulic w swojej kampanii wyborczej, co mnie do tej pory zadziwia, bo w końcu jest bardzo doświadczonym politykiem i powinna samorządowcom obiecywanie rzeczy nierealnych w ustach takiego samorządowca jest naprawdę z takim doświadczeniem jest zadziwiające. Nie ma polityki mieszkaniowej, ale są też rzeczy pozytywne, czyli na przykład uważam, że oświata jest bardzo mocna w mieście Słupsku. Wystarczy się przejść do którejś ze szkół. Ostatnio byłam w Piątce, Dziewiątce, w Jedynce, gdzie dyrektorzy naprawdę działają, gdzie szkoły się rozwijają, mimo że dzieci jest coraz mniej, na czym ubolewam. I tutaj ja głosowałam za, mimo wszystko do tej uchwały trzeba przejść na chłodno. A pani prezydent wykonała budżet. I to, że rzeczywiście, że my tak jakby trochę jako radni pomogliśmy w tym, bo przesunęliśmy środki na następny rok, ale budżet jest wykonany i tutaj liczby nie kłamią. Niestety komisja rewizyjna bardziej kierowała się sprawami politycznymi niż danymi. Dodaję, że Regionalna Izba Obrachunkowa zdecydowanie zmiażdżyła uchwałę komisji rewizyjnej. Przeczytam kawałek. Przyjęte przez komisję konkluzje w ocenie składu orzekającego należy uznać za niewystarczające dla poparcia tak sformułowanego wniosku. Bo w tym wniosku na przykład było o ringu, o obligacjach, a to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o wotum zaufania, to jest stricte polityczne głosowanie. Pani prezydent wotum zaufania dostała. Teraz już opada kurz powoli po poprzedniej sesji.
1: Czy Słupska Rada Miasta nie jest zbytnio podzielona? No i tak zapytam, bo są trzy kluby. Czy mimo to udaje się między klubami jakieś porozumienie osiągnąć?
0: No różnie to bywa. Niestety w Radzie Miejskiej w Słupsku są trzy kluby. Klub Koalicji Obywatelskiej, do którego ja należę, najbardziej liczny klub. Klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Łączy Nas Słupsk, tak zwany klub prezydencki. Jest też trzech radnych niezależnych. Bywa to różnie. Myśmy z panią prezydent jako klub Koalicji Obywatelskiej umówili się na jakąś współpracę. Z tą współpracą różnie idzie, bywa lepiej i bywa gorzej, no ale raczej współpraca z klubem prezydenckim, ja patrzę z perspektywy radnej Koalicji Obywatelskiej, układa się. Gorzej współpraca z radnymi niezależnymi oraz współpraca z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o klub Prawa i Sprawiedliwości, to też nie mogę go w 100% ocenić negatywnie, bo są w nim radni niektórzy, którzy chcą działać na rzecz miasta Słupska, ale niestety przegrywają z populizmem niektórych radnych, którzy są z PiS-u.
1: No właśnie, ostatnio miała odbyć się sesja nadzwyczajna, zwołana przede wszystkim na wniosek radnych PiS, dotyczyła sprawy w zasadzie wniesienia zażalenia na decyzję prokuratury o słynny ring. Mimo to ta sesja się jednak nie odbyła.
0: Przypominam, że na którejś z poprzedniej sesji przegłosowaliśmy protokół komisji rewizyjnej dotyczący kontroli z ringu, który protokół ten był niekorzystny dla pani prezydent. Jednym z wniosków komisji rewizyjnej było

0: przekazanie tego protokołu do prokuratury. Ja głosowałam także za przekazaniem, ale bardziej kierując się tym, w pełni zaufaniem do prokuratury i w tym, że po prostu prokuratura oceni ten wniosek, a ja nie chciałam mieć także zarzutu, że ja coś blokuję. To był jeden wniosek. Drugi wniosek złożył także były już przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kacper Moroz.
1: A dlaczego były?
0: Bo został odwołany. 13 lipca została powoływana przez komisję nowa przewodnicząca pani Alina Jesiocha. Jeszcze to musi przejść przez głosowanie, przez sesję Rady Miejskiej. Pan Kacper Moroz nie ma takich uprawnień, ale postanowił złożyć w imieniu komisji rewizyjnej wniosek do prokuratury, co jest niezgodne z przepisami, bo komisja rewizyjna jako taka nie jest organem. Cała Rada Miejska przez pana przewodniczącego może złożyć taki wniosek, ale komisja rewizyjna ani radni poszczególni nie mogą składać ani reprezentować na zewnątrz Rady Miejskiej. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania prawie właśnie tych wniosków złożonych do prokuratury w sprawie ringu.
1: To jesteście państwo reprezentantami, jakby nie patrząc, mieszkańców. Chciałem zapytać, z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się do pani wiceprzewodniczącej mieszkańcy? Jakiego rodzaju sprawy są poruszane?
0: To też daje taki obraz, czego tak naprawdę mieszkańcy oczekują. To są typu, że przystanek, ławka, ulica, droga, tematy infrastrukturalne w większości. Chociaż ostatnio zaskoczyła mnie mieszkanka i stwierdziłam, że to świetny pomysł, która przyszła do mnie z propozycją stworzenia takich zielonych miejsc ekologicznych na cmentarzu słupskim. No i dalej staram się ten temat rozwijać.
1: Wiem, że pani wiceprzewodnicząca złożyła też interpelację w tej sprawie. Na jakiej zasadzie ten pochówek ekologiczny mógłby się odbywać? No i jakie są zalety w tym temacie?
0: Które osoby szukają miejsc pochówku takich bliżej natury i bliżej swoim poglądom jakimś tam dotyczącym natury, dotyczącym bliskości z naturą. W wielu miastach w Polsce powstały takie zielone, ekologiczne miejsca pochówku. To znaczy, że na ogrodzonym terenie robi się kwatery i w tej kwaterze ma być miejsce dla osoby, która została poddana kremacji, tak zwanej ekologicznej urnie, czyli biodegradalnej. Nie ma w tym miejscu być zupełnie z niczym. Nie ma być kwiatów położonych. Może być na zewnątrz tego miejsca, a miejsce ma być zaznaczone jakimś drewnianą tabliczką lub z naturalnego kamienia. Poza tym w Krakowie jeszcze jest taki piękny zwyczaj, że po pochówku dana rodzina dostaje sadzonkę drzewa. Jedno życie, jedno drzewo. I to jest takie piękne, wzruszające. Ja wiem, że to jest bardzo tak jakby progresywny pomysł, ale myślę, że miasto...
1: Mógłby przyjąć się w Słupsku?
0: Miasto Słupsk jest na tyle nowoczesnym miastem, że musi mieć różne oferty dla mieszkańców. Także w tej strefie takiej bardzo delikatnej, czyli pochówki, to nie ma zastąpić tradycyjnych pochówków. Wszyscy idziemy jakoś tam do przodu i świat się zmienia.
1: Sporo mówiło się w Słupsku o hali widowiskowej. Właśnie w takim razie zapytam, co dalej z halą widowiskową w Słupsku?
0: 29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej do spraw rozbudowy hali. Przewodniczącym komisji jest przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Szewczyk, który jest inicjatorem w ogóle tego projektu. Był prezes spółki Agralia, który przygotowuje dokument funkcjonalności hali, czyli przedstawił zakres opracowania, czyli taki, jaki projekt byłby najlepszy dla zagospodarowania dla tej przestrzeni. Przedstawiono także wyniki badań przedawnej piaskuli, co dotyczące terenu, czyli to jest taki na Sobieskiego. To Słupszczanie na pewno wiedzą, koło akwaparku teren. Będą jeszcze dodatkowe badania na dwóch działkach, znaczy na dwóch działkach przy trzech falach. będą większe, rozszerzone odwiedziny.

0: Idzie sprawa do przodu, szukamy nadal miejsca, ale już mamy mniej więcej pomysł, jak ma wyglądać hala. Przypominam, że w budżecie miejskim jest w WPF-ie 21 milionów na zakup działki. Teraz w tym budżecie jest 5 milionów. I to był wniosek Klubu Koalicji Obywatelskiej. Jest to nasz priorytetowy projekt budowa hali. No i idziemy do przodu. Wolno, ale konsekwentnie.
1: No to w takim razie, jeżeli byłaby zgoda w Radzie Miasta, no to kiedy ta hala mogłaby w Słupsku już powstać? Taki przynajmniej w optymistycznym wariancie.
0: Nie powiem tego. Ja bym chciała...
1: Ale jaki zarys mniej więcej? 5, 10, 15, 20 lat?
0: Ja bym chciała, żeby powstało w ciągu 5 lat. I myślę, że to się uda.
1: I tym akcentem kończymy rozmowę o Słupskiej Radzie Miasta. Moim i Państwa gościem była...
0: Anna Rożek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. Dziękuję bardzo Państwu.
1: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Reklama.
2: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@

0: telewizja.ttm.pl. rekrutacja@telewizja.ttm.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
2: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Nieustająco wysokie ceny paliw, ale podwyżki będą wyhamowywać. Warto zalogować się do aplikacji mObywatel, żeby dokumenty, które tam są, nie straciły ważności. Dla Polaków luksusem na wakacjach są cisza i spokój. Wynika z nowego sondażu. Michał Wierzchoła. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamowywać, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
1: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
0: Tymczasem prezydent USA Donald Trump liczy, że przerwa w ostrzałach da czas negocjatorom na rozmowy. Cezary Jaszczyk.
2: Donald Trump skupia się teraz na publikowaniu całej serii postów pod adresem Iranu w swoich mediach społecznościowych. Na grafikach przygotowanych przez sztuczną inteligencję widać m.in. Trumpa przejmującego irański tankowiec czy amerykańskie samoloty bombardujące instalacje naftowe. Rzecznik irańskiego MSZ-u twierdzi, że Waszyngton utknął w wojnie, którą sam rozpoczął. Znaczące w sprawie przyszłości wojny może okazać się zaplanowane na jutro spotkanie Trumpa z premierem Izraela. Benjamin Netanyahu zdradził, że to właśnie Iran ma być głównym tematem rozmów.
0: Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z Poland Rock Festival. Impreza odbywająca się na terenie lotniska Czaplinek Broczyno i przyciągająca kilkadziesiąt tysięcy uczestników rozpoczyna się w czwartek, a pierwsze dodatkowe składy wyjadą na tory już jutro. Polregio zachęca do wcześniejszego zakupu biletu oraz do sprawdzenia rozkładu jazdy i apeluje do wracających z festiwalu, aby z uwagi na tłumy stawili się na stacji kolejowej z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów, dokumentów, w tym mDowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej czy legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej, tak bardziej z angielska, Sir Nick. W każdym razie Sir Nick, czy po prostu Sir Nick, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo. Koń przewalskiego budową przypomina tarpana, podobnie o jak on ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę. Ciekawostką jest to, że konie przewalskiego mają o jeden kręg piersiowy więcej niż konie domowe. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji, wynika z badań. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury 23% oraz prywatność i brak tłumów, tutaj podobny co wcześniej wskaźnik procentowy odpowiedzi. Hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 17% badanych. Autorzy badania komentują, że luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje. Cisza, prywatność, kontakt z naturą i odpoczynek od presji.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjantka po służbie rozpoznała poszukiwanego w sklepie. 22-latek szybko trafił za kratki. Do zdarzenia doszło wieczorem przed godziną 21 w jednym z marketów na terenie powiatu wejherowskiego. Policjantka, która na co dzień zajmuje się koordynowaniem działań poszukiwawczych, zauważyła w sklepie mężczyznę przypominającego 22-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariuszka wcześniej zapoznawała się z jego wizerunkiem, dlatego nie miała wątpliwości, że spotkała właściwą osobę. Zachowała jednak spokój i nie wzbudzając podejrzeń mężczyzny,

0: dyskretnie powiadomiła dyżurnego jednostki. Poprosiła również o pilne skierowanie patrolu do sklepu. Gdy 22-latek zakończył zakupy i podszedł do kasy, o 5 dzieci. Każdy z 3 turnusów odbywał się w innej szkole podstawowej na terenie gminy. Program Półkolonii obejmował zajęcia sportowe, kreatywne i integracyjne prowadzone przez wychowawców. Dzieci uczestniczyły również w spotkaniach z przedstawicielami służb i instytucji. W organizację wydarzenia zaangażowali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, leśnicy z Nadleśnictwa Lęborg, pracownicy Słomińskiego Parku Narodowego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, przedstawicielka Błękitnego Patrolu Joanna Babińska, Biblioteka Gminna w Micku oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorzy podkreślają, że Półkolonie było okazją nie tylko do aktywnego spędzenia wakacji, ale także do zdobywania wiedzy i integracji z rówieśnikami. Projekt został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Aktywni Mieszkańcy Gmin Wicko – Usługi Społeczne dla Mieszkańców Obszaru Strefy Przybrzeżnej. Ważna informacja dla mieszkańców Siemianic. Od poniedziałku 26 lipca Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeziorzycach rozpoczyna budowę kanalizacji deszczowej w okolicach Kwiatowej, Spacerowej i Ziołowej. Roboty rozpoczną się na ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Ogrodowej do Spacerowej. W czasie realizacji inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Możliwe będą także czasowe ograniczenia dojazdu do posesji położonych bezpośrednio przy prowadzonych pracach. Roboty mają być wykonywane codziennie w godzinach od 7 do 17. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Ruszyła 45. Kaszubska Piesza Pielgrzymka. W kierunku Jasnej Góry idzie 243 pomocników. Punktualnie o 6 rano w kościele Bożego Ciała na Helu zabrzmiała modlitwa. 243 wędrowców wyruszyło w kierunku Jasnej Góry, a następnie po raz pierwszy w historii do Piekar Śląskich. Tegoroczna edycja kultowego wydarzenia jest wyjątkowa. Z okazji jubileuszu organizatorzy postanowili wydłużyć i tak naprawdę już długą trasę. Po dotarciu do Częstochowy pomocnicy wyruszą w dalszą drogę, której finał zaplanowano w Piekarach Śląskich. Pielgrzymka, która rozpoczęła się na samym początku Półwyspu Helskiego, w ubiegłych latach liczyła 638 km. Do pokonania w 19 dni z przejściem przez 5 województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie oraz śląskie. W tym roku wyzwanie jest jeszcze większe, trasa i czas trwania wędrówki uległby wydłużeniu. Tegoroczna pielgrzymka potrwa do 14 sierpnia. Oprócz codziennego trudu przemierzania kolejnych kilometrów, nieodłącznym elementem drogi są modlitwy, konferencje oraz wspólne rozważania duchowe w gronie pomocników.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niestety dni nie są już najdłuższe w roku, powolutku się skracają i nawet zachód słońca już jest przed godziną 21, a dokładnie dzisiaj o 20.57. Noc raczej dość chłodna będzie, 14 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełzce, 12 w Drinie Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie niskie 999 hektopaskali, a zachmurzenie naprawdę intensywne.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.

0: słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Norda.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda.

0: Zatrzymane przez policję dwie osoby. Chodzi o brutalne pobicie we Wrocławiu. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Za chwilę też o złotym dziecku Formuły 1. Michał Pierzchała. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani, poinformował przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak już podawaliśmy na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, widać jak we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej pokazują też, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12%. W Sejmie byłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Tymczasem to już jutro. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Dziś grupa została zresztą uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek postanowił opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisał deklarację przynależności do PiSu. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
1: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
2: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
0: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kim Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1. Mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
4: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1 w połączeniu z wiekiem. Oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
3: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
0: Po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.
5: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia ma powody do radości. Jej modernistyczne centrum zostanie wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Międzynarodowa promocja, pozycja na liście konieczne do zobaczenia miłośników architektury z całego świata i nowy silny motor napędowy dla turystyki. To tylko część korzyści, które od teraz stoją przed Gdynią. Wczesnym rankiem z niedzieli na poniedziałek Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO oficjalnie uznał Modernistyczne Centrum Gdyni za dobro o wyjątkowym znaczeniu dla całego świata. Dokładniej za dobro posiadające wyjątkową, uniwersalną wartość. Eksperci uznali, że Modernistyczne Centrum Gdyni jest jednym z najwybitniejszych na świecie przykładów wczesnego modernizmu w urbanistyce. Przypomnijmy, że obszar dzisiejszego Śródmieścia powstawał niemal od podstaw w latach 1926-1939 jako nowoczesne centrum miasta portowego oraz symbol ambicji odradzającej się Polski, otwartej na świat i patrzącej w przyszłość. Na jeziorze Lubowic odbyły się coroczne zawody wędkarskie koła wędkarskiego działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. Wydarzenie objęte patronatem komendanta powiatowego policji w Lęborku zgromadziło 10 zawodników, którzy rywalizowali o najlepsze

0: wyniki. W zawodach uczestniczyli komendant powiatowy policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Krzysztof Romanowski. Po zakończeniu rywalizacji najlepszym wędkarzom wręczono puchary. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za sportową postawę, zaangażowanie oraz udział w zawodach. Policyjne zawody wędkarskie odbywają się co roku i mają charakter integracyjny. To okazja do wspólnego spędzania czasu poza służbą, promowania aktywnego wypoczynku oraz rozwijania pasji wędkarskich wśród funkcjonariuszy i pracowników policji. Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa. Podczas wspólnego wyjścia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew oddały 42 z 45 zgłoszonych osób. Łącznie policyjni dawcy przekazali 18,9 litra krwi pełnej. Część uczestników zdecydowała się na donację po raz pierwszy. Jak podkreślali, motywowała ich świadomość, że krew jest bezcennym darem, którego nie można wyprodukować, a który może uratować ludzkie życie. Akcję organizuje działający w szkole Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Jego członkowie prowadzą prelekcje, koordynują zbiorowe wyjście oraz reagują na pilne apele o konkretną grupę krwi. Krwiodawcy ze Szkoły Policji w Słupsku należą do jednego z najaktywniejszych klubów HDK na Pomorzu Środkowym. Oddawana przez nich krew trafia nie tylko do placówek w regionie, ale także do szpitali w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie ulicy Rumskiej w Kazimierzu spowodowało zmiany w kursowaniu jednej z linii ZKM Gdynia. Od 26 lipca do odwołania w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania autobusów w tej miejscowości niedzielny kurs linii 86 o godzinie 10.28 z Dębogórza Wybudowania do Rumi zostaje opóźniony na godzinę 10.43 i wycofany z Kazimierza. Aktualne informacje odnośnie kursowania wszystkich autobusów i trolejbusów ZKM Gdynia znajdziecie na internetowej stronie zkmgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypadnie na 4:51. Dzień nam nie przyniesie rewolucji pogodowej. Bardzo podobnie się będzie prezentował do dzisiejszego, z tym, że chmur z nieba trochę ubędzie. Na termometrach jutro zobaczymy maks 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Drynipusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Wejherowie, Rydzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Ciśnienie wciąż utrzymuje się nam dosyć niskie. Szansa na opady jutro, tak jak zresztą i dzisiaj, wciąż będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.

0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: Mamy dumana! I venga conmigo!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ważna informacja dla kierowców. Ruszyła przebudowa drogi Ciekocino-Kurowo. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. nowa nawierzchnia jezdni, uzupełnienie poboczy i odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić stan drogi, bezpieczeństwo ruchu i komfort korzystania z trasy. Kierowcy mogą spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu. W czasie realizacji prac została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ruch wahadłowy na wybranych odcinkach. Zakończenie robót planowane jest na 13 października. Prace są realizowane w ramach porozumienia Starostwa Wejherowskiego z polskimi elektrowniami jądrowymi w sprawie remontów dróg powiatowych. Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Po raz pierwszy w ponad 10-letniej historii kierunku wymagany limit kandydatów został osiągnięty już podczas pierwszego naboru na rok akademicki 2026-2027. Na studia zgłosiło się 27 osób. Choć pierwotnie przygotowano 25 miejsc, uczelnia zdecydowała o przyjęciu wszystkich kandydatów. Oznacza to, że po raz pierwszy od uruchomienia kierunku nie będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Etnofilologię kaszubską można studiować wyłącznie na Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek powstał w 2014 roku na Wydziale Filologicznym jako odpowiedź na potrzebę ochrony, pielęgnowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego Pomorza. Program kierunku został przygotowany także z myślą o osobach, które wcześniej nie posługiwały się językiem kaszubskim i nie wyniosły jego znajomości z domu. Studenci stopniowo uczą się mówić i pisać po kaszubsku, a jednocześnie poznają historię, literaturę, kulturę i tradycje regionu. Spreparowana głowa aligatora, kusza oraz 32 butelki alkoholu. Takie przedmioty znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli przesyłki w gdyńskim porcie. Przesyłkę skontrolowali funkcjonariusze z oddziału celnego Baza Kontenerowa w Gdyni. Wśród rzeczy, które nie zostały zgłoszone do odprawy, znajdowały się przedmioty objęte szczególnymi ograniczeniami i wymagające dodatkowych zezwoleń. Najbardziej nietypowym znaleziskiem była spreparowana głowa aligatora amerykańskiego. Gatunek ten jest chroniony na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES, regulującej międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wykonanymi z nich wyrobami. W przesyłce znajdowały się ponad 132 butelki różnych wyrobów alkoholowych, które nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Służba celno-skarbowa przypomina, że mienie przesiedlenia nie oznacza możliwości przywozu dowolnych przedmiotów bez opłat i formalności. Zwolnienie obejmuje rzeczy osobiste spełniające warunki określone w przepisach, ale nie znosi zakazów i ograniczeń dotyczących m.in. broni, alkoholu oraz okazów gatunków chronionych. Posłowie i europosłowie z grupy

Mateusza Morawieckiego skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus zignorowali żądanie podpisania oświadczeń o zrzeszeniu się przynależności do organizacji. W ścisłym centrum tego politycznego trzęsienia ziemi znaleźli się kluczowi przedstawiciele Pomorza Piotr Müller oraz Marcin Chora.

0: wygrywają politycy z województwa pomorskiego. Piotr Müller, europoseł z Pomorza, były rzecznik rządu, stał się jednym z głównych głosów całej frakcji w mediach. W swoich słowach ocenił próbę wymuszenia podpisów, nazywając język ultimatum upokarzającym. Z kolei Marcin Horała, poseł z Gdyni, były pełnomocnik do spraw CPK, należy do czołowych postaci Stowarzyszenia Rozwój Plus. Od początku opowiadał się za koniecznością poszerzenia oferty programowej prawicy i otwarcia na nowe środowiska ekspertów oraz wyborców. Około 400 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Reda. W obiekcie doszło do niekontrolowanego wycieku substancji chemicznej. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 19 przy ulicy Morskiej w Redzie. Na miejsce skierowano 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Rumi, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Reda oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Gdyni. Strażacy prowadzili rozpoznanie i sprawdzali, jaka substancja wydostała się na terenie obiektu oraz czy stwarza ona zagrożenie dla ludzi. Obecnie odpowiednie służby wyjaśniają dokładne okoliczności omawianego tutaj zdarzenia. W kopalinie doszło do pożaru rozdzielni niskiego napięcia na słupie transformatorowym. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca o godzinie 12:41. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Schoczewa i Kopalina oraz pogotowie energetyczne. Po przybyciu służb energetycznych przejęły one dalsze czynności związane z zabezpieczeniem uszkodzonej infrastruktury. Działania polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa do czasu przybycia pracowników odpowiedzialnych za usunięcie awarii. Nie przekazano informacji o przyczynach pożaru ani o osobach poszkodowanych. Policjantka po służbie rozpoznała poszukiwanego w sklepie. 22-latek szybko trafił za kratki. Do zdarzenia doszło wieczorem przed godziną 21 w jednym z marketów na terenie powiatu wejherowskiego. Policjantka, która na co dzień zajmuje się koordynowaniem działań poszukiwawczych, zauważyła w sklepie mężczyznę przypominającego 22-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariuszka wcześniej zapoznawała się z jego wizerunkiem, dlatego nie miała wątpliwości, że spotkała właściwą osobę. Zachowała jednak spokój i nie wzbudzając podejrzeń mężczyzny, dyskretnie powiadomiła dyżurnego jednostki. Poprosiła również o pilne skierowanie patrolu do sklepu. Gdy 22-latek zakończył zakupy i podszedł do kasy samoobsługowej, pracownicy ochrony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uniemożliwili mu opuszczenie marketu. Po chwili na miejscu pojawili się umundurowani policjanci, którzy sprawdzili jego dane i potwierdzili, że jest poszukiwany. Mężczyzna miał do odbycia karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu został przewieziony do jednostki policji, a następnie osadzony w areszcie śledczym.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Arka Gdynia udanie rozpoczęła walkę o szybki powrót do Ekstraklasy. W pierwszej kolejce Betlik pierwszej ligi żółtoniebiescy pokonali na wyjeździe Odro Opole 1-0. A zwycięstwo rozbudziło nadzieje kibiców na awans. W klubie doszło do dużych zmian. Nowym trenerem został Czech Marek Joralin. Funkcję dyrektora sportowego objął Tomasz Wichniarek. A do drużyny trafiło aż 15 nowych zawodników. Jak podkreśla Wichniarek, zespół jest praktycznie budowany od nowa, ale już w Opolu pokazał organizację i kontrolę nad przebiegiem spotkania. Najbliższy sprawdzian dla Arki już 1 sierpnia. Po pierwszym meczu przed własną publicznością Arka zmierzy się ze Stalą Rzeszów, która na inaugurację przegrała aż 1-5 z Chorobrem Głogów. Dla Gdynian będzie to okazja, by potwierdzić aspiracje do natychmiastowego powrotu do krajowej elity. Za to fatalnie sezon w pierwszej lidze rozpoczęła Lechia Gdańsk. Biało-zieloni przegrali na Polsat Plus Arenie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki aż 0-3. Sytuacja Lechii pozostaje bardzo trudna. Z powodu zakazów transferowych nałożonych przez PZPN i FIFA, klub nadal nie może rejestrować nowych zawodników. W efekcie w meczu z Pogonią zagrało aż 9 juniorów, w tym 5 od pierwszej minuty. Jak podkreślają klubowi działacze i trenerzy, znacznie silniejszy skład można było zestawić z piłkarzy, którzy z różnych powodów nie mogli wystąpić. Lechiści na poprawę nie mają zbyt wiele czasu. Już w piątek, 31 lipca o godzinie 20:30 biało-zieloni zagrają u siebie w drugiej kolejce z Wartą Poznań. Do tego czasu klub musi szukać rozwiązania problemów kadrowych, bo inauguracja pokazała, że sama młodzież nie jest jeszcze gotowa do walki o ligowe punkty.

0: Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na 83. Tour de Pologne. Biało-czerwoni ponownie otrzymali zaproszenie do startu w największym wyścigu kolarskim w kraju, który odbędzie się od 3 do 9 sierpnia. Tegoroczna edycja rozpoczyna się w Gdyni, a zakończy przy kopalni soli w Jeliczce. We wstępnym składzie reprezentacji znalazło się 7 zawodników. Powołania otrzymali Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak, Marceli Bogusławski, Jakub Kaczmarek, Patryk Stosz, Filip Gruszczyński oraz Radosław Frontczak. Wśród nich jest m.in. Patryk Stosz, trzykrotny zwycięzca klasyfikacji, najaktywniejszego zawodnika Tour de Pologne i były triumfator klasyfikacji górskiej. Polscy kolarze będą mieli okazję rywalizować z czołówką światowego peletonu, ponieważ na starcie staną wszystkie ekipy UCI World Tour oraz zaproszone drużyny. Oficjalna prezentacja zespołów odbędzie się już w niedzielę na pokładzie okrętu ORP Błyskawica oraz na skwerze Kościuszki w Gdyni. A już 3 sierpnia stamtąd wystartuje pierwszy etap 83. edycji Tour de Pologne. W pierwszym etapie zawodnicy będą mieli do pokonania aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Na trasie ulokowano 3 premie lotne w Kartuzach, Bytowie i Polanowie, a także 3 premie specjalne w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach. O zwycięstwo w pierwszym etapie zawodnicy powalczą w Koszalinie, gdzie zważając na długą i wymagającą trasę, można spodziewać się ciekawych rozstrzygnięć. Ostatni raz odcinek Tour de Pologne kończył się w Koszalinie w 2002 roku, kiedy to po wygraną sięgnął Estończyk Andrus Auk. Gdania Gdańsk zakończyła przygotowania do sezonu porażką. Beniaminek trzeciej ligi przegrał w ostatnim sparingu z czwartoligowym Czarnym Pruszcz Gdański 2-5. Po pierwszych 6 minutach gospodarze prowadzili już 2-0, jednak później inicjatywę przejęli rywale i odwrócili losy spotkania. Mimo nieudanego wyniku spokój zachowuje kapitan zespołu Artur Stawikowski. Doświadczony zawodnik podkreśla, że Gdania ma stabilny skład, a po awansie chce zaprezentować znacznie wyższą jakość niż podczas poprzedniego pobytu w trzeciej lidze. Celem drużyny jest miejsce w górnej części tabeli, choć jak zaznacza kapitan, o realnych możliwościach będzie można mówić dopiero po kilku kolejkach. Gdania Gdańsk rozpocznie ligowy sezon w najbliższy piątek 31 lipca. Na stadionie przy Alei Halera gdańszczani zmierzą się z Notecią Czarnków. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Piłkarze Gryfa Słupsk wygrali w meczu sparingowym z Jaguarem Gdańsk 3-1. To jeden z ostatnich sprawdzianów obu zespołów przed startem rozgrywek czwartej ligi. W Jaguarze trwa przebudowa kadry. Jak podkreśla trener i dyrektor Akademii Jacek Paszulewicz, z klubu odeszło aż 16 zawodników, a ich miejsce zajmą m.in. piłkarze z rocznika 2010. Szkoleniowiec zaznacza, że celem nie jest walka o awans, lecz stworzenie zespołu, który będzie trudnym rywalem dla każdego. Zadowolony z przygotowań jest także trener Gryfa Słupsk Mariusz Piechna. Jak mówi, zespół przeszedł dużą przebudowę, podczas sparingu testowano 2 zawodników, ale sztab wie już, nad czym pracować przed inauguracją nowego sezonu. Rozgrywki czwartej ligi rozpoczną się już w najbliższych tygodniach. Zmieniamy dyscyplinę. Reprezentacja Polski kobiet zdobyła Mistrzostwo Europy w rugby 7-osobowym. Ogromny wkład w ten sukces miały zawodniczki z Trójmiasta. 5 rugbystek Energii Biało-Zielonych, Ladies Gdańsk i 3 zawodniczki Arki Gdynia. Tytuł biało-czerwone wywalczyły po 2 turniejach Mistrzostw Europy. Po 2. miejscu w Hamburgu w Splicie ponownie zagrały w finale, a dzięki największej liczbie punktów klasyfikacji generalnej sięgnęły po złote medale. I już po półfinałowym zwycięstwie nad Hiszpanią 31-12 było jasne, że nikt nie odbierze Polkom tytułu mistrzyń Europy. Znacznie gorzej spisali się reprezentanci Polski. Męska kadra zakończyła Mistrzostwa Europy na 12. miejscu i spadła do dywizji trofii. W składzie biało-czerwonych wystąpił zawodnik Arki Gdynia Szymon Sirocki, który zdobył przełożenie w meczu z Czechami. Sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.